0: Ženska Lublina.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie. Ha.

0: Znaj, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: I po reklamie.

0: Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Jeepowi. I mówię tutaj o kawałku, o tym tytule, który kilka lat temu zawiralował w sieci i dzięki temu właśnie Julia Rocka dała się poznać szerszej publiczności jako nie tylko aktorka, bo skończyła łódzką filmówkę, ale także jako wokalistka. Tym razem pracuje nad swoim trzecim albumem, z którego już kilka singli poznaliśmy i właśnie przy okazji premiery jednego z nich Julia Rocka wpadła do Eskowego studia, żeby opowiedzieć o tym, co na tym nowym albumie się właśnie znajdzie. Kasia Bęsierska, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
1: Eska Music News.
0: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
0: Nóż agresywny już
2: tak,
0: bardzo.
2: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę

0: słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
1: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
0: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już słyszę, czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść. Bardzo istotne.
0: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
0: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu. I gdzieś
1: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysków są wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach, tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowałam mnie z tą firmą i okazało się, że zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na mediach społecznościowych.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można po prostu pokazać.
0: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców to trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
1: tego
0: nie.
1: Backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli idzie na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyska.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że kalendarza nie starczy.
0: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
0: tak,
1: w twoim przypadku.
0: Wiesz, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000, to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach Savoir-vivre.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: I zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Czyli trochę bez planu, ale tak, jednak powstało.
0: Tak, tak. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem.
1: A efekty tego dogadywania się na nowej płycie Julii Rockiej, na którą czekamy. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
3: O,
1: Margaret,
3: dobry początek.
1: Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
3: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
1: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
3: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
3: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach. Ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu. No i dobrze, że tak się stało. Teraz wychodzę
4: i nadszedł
3: na
4: ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
3: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm.
1: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne w ogóle. Myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
3: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
4: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
3: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
1: piękny łącznik, swoją
3: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego to mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
1: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
3: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
1: Sięgał gdzieś do jakiejś
3: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
3: A tak, tak, pozdrawiamy.
1: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
3: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
3: tak,
4: czuję się dobrze.
3: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
1: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Mm-hmm. Ale taką, która daje ci spokój.
4: Tak, tak.
3: Tak, tak, tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
4: Zabawne, my w ogóle ostatnio tym
3: no właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
4: No, my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
3: Nie idę,
4: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
3: A za chwilę
4: zjazd.
1: Powrót do rzeczywistości. Zjazd.
3: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
4: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
3: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
1: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
3: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
1: Wracasz.
3: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
4: Oh, wow.
3: No.
4: Nigdy tego nie robię od razu.
3: Regulacja. Nie.
4: Kurde.
3: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
4: Naprawdę?
3: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
4: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
3: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
4: Tak,
3: stoją
4: tak,
3: te stylizacje.
4: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
3: A ty masz jakiś taki?
1: Suszarka.
4: Dziękuję.
3: Ja już wiem, no cała Polska sobie. No,
4: po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
1: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, żeby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
3: Dobra.
1: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
3: Jestem dobry.
1: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
3: Green.
1: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
4: ja
1: czy widziałeś.
4: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
1: Ale to nie ty, to ten, kto
3: ale
1: napisać.
3: To miłość twoja, nie? Że...
4: Ojejku, tak często pisać do mnie?
3: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
4: A ja daj ta spokój.
3: A, zgadamy jutro.
4: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie, aż?
3: No dzień dobry i dobranoc.
1: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
3: Tak.
4: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
3: Tak. W komunikację,
4: to prawda.
1: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
4: No to masakra.
3: Tak.
1: Się jak... zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę głównie na Gosię, bo to może być
3: chyba
1: o tobie.
3: Gosia.
4: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Nikt tam... I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
1: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
4: tak,
1: u ciebie.
4: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
3: Okej.
4: Okay. Więc tak mamy.
3: Jakie było pytanie?
1: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
3: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
1: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
3: Na luzie.
4: Przecież znasz,
3: trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
1: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
3: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
1: testują jakieś, troszeczkę.
3: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
4: Tak, ja też nie.
1: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
3: No właśnie, no i pewności.
1: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
3: Tak.
1: Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
3: No luz.
4: Jaki luz?
3: Red flag taki.
4: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
3: No a
4: udawać.
3: Co powiedział Piotrek?
4: Nie, Piotrek kocha ten numer.
3: No.
4: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
3: Okej.
4: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
3: Jak on ci puszcza swoje.
4: Tak, mówię, no fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
1: Przekonująco zabrzmiało.
3: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
4: Ja obrażona.
3: Tak?
4: Tak, ja obrażona.
3: Dobra, to ja też obrażony. No. Nie ma takiej opcji.
1: No to liczyłam właśnie.
4: Nie ma takiej opcji.
1: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
3: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
3: tak,
1: rozumiem,
3: ale
1: że nawzajem.
3: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
4: Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, osobowościowo...
3: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
4: to
3: ponownie,
4: chce,
3: nie?
4: Się chce,
3: no
4: tak.
3: Bo są takie współprace, że odhaczyć, dobra, fajnie, dziękuję, że jest efekt, dziękuję, never again.
4: Tak.
3: No a my tutaj, poza tym, że no,
4: my
3: ciężko pracowaliśmy,
4: się sobie
3: ale,
4: zbieramy, wiesz, no.
3: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i te, nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
4: zielone
3: nie?
4: Światło,
3: że
4: no.
3: Zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
4: Czekam na SMS.
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
4: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
3: No.
0: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
3: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: SK Music News.
0: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
2: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Kolejne lokale są podpinane do ciepła, rusza sezon grzewczy. W Lublinie ogrzewanie działa już w około 300 budynkach, a lubelskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej apeluje o podłączanie następnych. Wskazuje też na inne kwestie, o czym mówi rzeczniczka LPC-u Teresa Stępniak-Romanek.
6: Okres grzewczy w Lublinie powoli się rozpoczyna. Obecnie ciepło płynie już do ponad 300 budynków. Są to przede wszystkim budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej, ale mamy też sygnały od spółdzielni mieszkaniowych, że będą uruchomiały ogrzewanie w swoich budynkach jeszcze w tym tygodniu. Obecnie dostawę ciepło uruchomiły m.in. spółdzielnia mieszkaniowa Instalator czy spółdzielnia Czechów. Od piątku ciepło do budynków zacznie dostarczać również spółdzielnia mieszkaniowa Centrum. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że aby przed planowanym rozpoczęciem dostawy ciepła maksymalnie odkręcili swoje zawory termostatyczne przy kaloryferach. Dzięki tej drobnej czynności możemy uniknąć zapowietrzenia grzejników podczas napełniania wodą instalacji centralnego ogrzewania. Warto też zaznaczyć, że obecnie to mieszkańcy decydują, kiedy chcą rozpocząć ogrzewanie w swoich budynkach. Mieszkańcy oraz użytkownicy lokali w spółdzielniach mieszkaniowych zgłaszają taką potrzebę do swojego administratora, natomiast administrator czy zarządca decyzję o rozpoczęciu dostawy ciepła przekazuje do naszej firmy, czyli do Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ze swojej strony zachęcamy, aby z tą decyzją nie zwlekać zbyt długo i nie dopuścić do nadmiernego wychudzenia się bryły budynku, ponieważ ogrzanie takiego wyziębionego obiektu jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż utrzymanie względnie stałej temperatury. Przypominam również, że węzły cieplne wyposażone są w tzw. urządzenie automatyki pogodowej, które regulują dostawy ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz. Odcinają dostawę, kiedy temperatura na zewnątrz wzrośnie do określonego poziomu, najczęściej jest to około 15 stopni i odwrotnie. Jeśli temperatura spada, ciepło automatycznie znowu płynie do naszych grzejników. Tym samym mieszkańcy płacą tylko za ciepło, z którego faktycznie skorzystali i którego potrzebują.
5: A informacje o zasadach ogrzewania mieszkań są też dostępne na stronie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, działa pod adresem lpec.pl.
2: SK Lublin.
5: Mieszkańcy Lubelszczyzny zyskają darmowe czujki dymu i tlenku węgla. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do bezpiecznego domu. Wraz z sezonem grzewczym rośnie zagrożenie pożarowe oraz ryzyko zatrucia czadem. Aby temu zapobiec, Lubelski Fundusz przeznaczy ćwierć miliona złotych na zakup urządzeń dla gospodarstw domowych.
7: Stanisław Mazur, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
8: Czujki dymu, które w razie zagrożenia mogą nas ustrzec przed utratą zdrowia lub życia. Z takim projektem czujek dymów dla naszych mieszkańców wychodzi właśnie fundusz. Mógł pan prezes zdradzić, na czym to polega, do kogo jest to skierowane?
7: Panie redaktorze, szanowni państwo, na kanwie porozumienia z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w zasadzie już uruchomiliśmy nabór na czujki dymu i czujki tlenu. Program Bezpieczny Dom z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach którego do mieszkańców województwa lubelskiego mają trafić czujki dymu i czujki węgla. O pieniądze, o dotacje mogą ubiegać się gminy województwa lubelskiego. Każdy samorząd może otrzymać od 5 do 10 tysięcy złotych dofinansowania pokrywającego do 50% kosztów kwalifikowanych. Łącznie na ten program przeznaczamy 250 tysięcy złotych. Ten program w następnym roku powtórzymy w zależności od zainteresowania. Dlaczego to z tą propozycją weszliśmy? Bardzo dużo zdarzeń jest zatruć różnego rodzaju i tutaj w przypadku tym, gdyby nawet udało się powiedzmy kilka rodzin uratować, to jest dla nas bardzo ważne. Kto będzie rozprowadzał te czujki? Tu mamy nawiązaną współpracę, tak jak wspomniałem, z Komendą Wojewódzką, więc będą to w sumie wstawiać, czyli montować i przeszkalać ochotnicze straże pożarne, wcześniej przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną. To jest prosty pomysł. Taka czujka to kosztuje w granicach powiedzmy od 100 do 130 zł. I ważna tam jest też bateria, która musi służyć minimum 5 lat. To jest ważne, żeby to było w miarę bezkolizyjnie, bezusterkowo. I dlatego chcemy, żeby po pierwsze było to przeszkolenie przez ochotnicze straże pożarne i żeby ci beneficjenci byli świadomi. Mam też taką nadzieję, że te gminy będą w ramach czy w sumie urzędu własnego, czy opieki społecznej w danej gminie dobierać takich beneficjentów, których po prostu zwyczajnie nie stać na zamontowanie takiej czujki. Nie jest to duży koszt, niemniej jednak nie każdego po prostu stać na taki wydatek. Nabór rozpoczniemy 18 września i potrwa do 11 października. Może jednak zakończyć się wcześniej, jeżeli pula środków zostanie wcześniej wyczerpana. Szczegóły programu oraz dokumentacja naboru są dostępne na naszej stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
5: Więcej szczegółów w programie Bezpieczny Dom można znaleźć na stronie funduszu.
2: SK Lublin.
5: 12,5 miliona złotych trafi na modernizację infrastruktury sportowej w województwie lubelskim. Przeznaczona kwota pozwoli odnowić w sumie 18 orlików w regionie. Część środków zasili natomiast remonty i rozbudowę lokalnych hal sportowych.
9: Robimy dobre rzeczy dla infrastruktury sportowej, tylko dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze wspólne działania, jeżeli chodzi o proces modernizacji orlików, o których już mówił pan wojewoda i też program w części rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o program wojewódzki, dzisiaj do państwa przełożę kwotę 12,5 miliona złotych. To są najlepiej zainwestowane pieniądze. Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i w budowanie odporności naszego społeczeństwa i to jest najważniejsza odpowiedź, jeśli chodzi o to, co my mamy zrobić, politycy, Ministerstwo Sportu, ale też samorządowcy. Co my mamy zrobić, żeby nasze dzieciaki, nasze społeczeństwo chciało się jeszcze bardziej i chętniej ruszać. Obiekty sportowe muszą być jedną wizytówką. i bardzo się cieszę, że robimy gigantyczny skok, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, szczególnie orlikową. Dlatego naszą ambicją jest to, i to się też dzieje w województwie lubelskim, żeby każdy orlik, który tylko tego potrzebuje, przeszedł głęboką metamorfozę. Jesteśmy już na etapie 60% zaawansowania. Patrzę tutaj na Państwa samorządowców. Jeśli jest na naszym terenie orlik, który jeszcze takiego remontu nie uzyskał, my jesteśmy otwarci, zrobimy wszystko, żeby takie inwestycje móc zrealizować. Ale oprócz tego, że budujemy orliki, oprócz tego, że remontujemy orliki, także wspólnie łączymy siły z samorządowcami. Też to jest program, który realizujemy od 3 lat, czyli program wsparcia inwestycji wojewódzkich. To jest bardzo dobry mechanizm, dzięki któremu Ministerstwo Sportu każdego roku inwestuje 200 milionów złotych, a samorząd, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, żeby wejść w ten program, musi dołożyć dokładnie tą samą kwotę. Dzięki temu w skali całego kraju mamy kolejne 400 milionów złotych. Jeżeli chodzi o województwo lubelskie, ze strony Ministerstwa Sportu to jest kwota ponad 10 milionów, więc w sumie mamy do zainwestowania i do wydania kwotę ponad 20 milionów złotych, szczególnie na infrastrukturę tą przyszkolną, bo ona jest bardzo ważna, ona jest kluczowa. Oprócz tego, że będziemy za chwilę brać decyzje dotyczące budowy nowej sali sportowej, także mamy decyzje, które przede wszystkim też wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu, jeżeli chodzi o proces remontowy obiektów sportowych. Jesteśmy tutaj wszyscy miłośnikami sportu. Też bardzo ważne, żeby na przykład takie remonty dotyczyły hal sportowych, jeżeli chodzi o kwestię akustyki. To jest bardzo ważne z punktu widzenia też możliwości pracy dla boisistów, bo często wiemy, jakie czasami zajęcia sportowe też mogą powodować problemy, jeżeli chodzi o kwestię hałasu. I takie rzeczy też oczywiście, szanowni Państwo, rozwiązujemy. To jest wielkie wsparcie, ale też zapowiadam tutaj przy Państwa uczestnictwie wielką też ofensywą infrastrukturalną na przyszły rok. Ruszamy z wielkimi projektami. Kolejnym wielkim projektem, który będziemy ogłaszać już na początku przyszłego roku, to jest program budowy hal sportowych. Na te działanie chcemy przeznaczyć 250 mln zł. To jest duży projekt. Będziemy też ogłaszać wielki projekt dotyczący budowy basenu. Byliśmy w Łukowie wspólnie z panem wojewodą, z panem posłem Krawczykiem, gdzie wiemy, że Łuków, piękne miasto, też ma wielki plan i wielkie marzenie, jeżeli chodzi o wybudowanie nowego basenu. Tak, to będzie też możliwe, takie wsparcie będzie możliwe, ponieważ będziemy mieć specjalnie dedykowany program. Ruszymy także w przyszłym roku oczywiście z tak bardzo popularnym programem budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Ja już u Państwa kilka miesięcy byłem temu, gdzie ogłosiliśmy program budowy orłów, ale chcemy i się nie zatrzymujemy. Chcemy to kontynuować, chcemy to rozwijać, więc taki projekt będzie realizowany. Jesteśmy w Lublinie, zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest piłka nożna, ale w ogóle gry zespołowe. Też w tym roku w ramach programu inwestycji strategicznych na przykład akademie piłkarskie będą mogły aplikować o to, aby dostać dofinansowanie na budowę centrów szkoleniowych. Wachlarz inwestycji jest bardzo duży. Ale też korzystając z okazji, że jesteśmy w województwie lubelskim, gdzie kwestie bezpieczeństwa bardzo często o nich mówimy, ale też przecież jesteśmy i musimy być przygotowani na wszelkiego rodzaju wyzwania. I też my jako Ministerstwo Sportu i Turystyki do tego bardzo mocno zachęcamy samorządowców i także wspólnie z panem wojewodą do tego, że gdy projektujemy nowe obiekty sportowe, szczególnie hale sportowe, szczególnie baseny, aby uwzględniać miejsce schronienia. To jest bardzo ważne, że gdy będziemy budować nową halę sportową czy nową salę gimnastyczną przy szkole, nie musimy Państwu tego tłumaczyć, jak to jest ważne, że jeżeli tego typu obiekt nie posiada takiego miejsca schronienia, aby właśnie już na procesie, na etapie projektowym te rzeczy zakładać. Tak zwany poziom minus jeden. On w czasach pokoju będzie służył sportom walki, sportom obronnym czy innemu rodzajowi aktywności fizycznej, a na wypadek zagrożenia on też będzie mógł chronić. Do tego zachęcamy, to już się, szanowni Państwo, dzieje. To są dopiero początki, ale bardzo się cieszę, że już od zeszłego roku, gdy intensywnie szkolimy, gdzie pokazujemy tego typu rozwiązania, już w tej chwili właśnie samorządowcy, przygotowując projekty, gdzie będą aplikować o wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki właśnie na budowę hal sportowych czy też basenów, uwzględniają te miejsce schronienia. Będziemy szczególną uwagę do tego przykładać w województwie lubelskim. Będziemy spotykać się z samorządowcami, nami, wszystkimi tymi, którzy chcą takie inwestycje zrealizować, aby brać pod uwagę właśnie to przeznaczenie dotyczące ochrony. To samo tyczy się orlików. Przed chwilą wręczaliśmy 18 decyzji dotyczących dofinansowania remontu orlików, ale też chcemy, że jeżeli są miejsca, tak jak na przykład w Łukowie, piękny orlik przy bardzo dużej szkole podstawowej numer 4, tam nie ma takiego miejsca, więc teoretycznie przy budowie orlików także możemy realizować miejsca schronienia, a na górze po prostu będzie boisko wielofunkcyjne. To wszystko jest możliwe. Też, szanowni państwo, zapowiadam, patrząc tutaj na samorządowców, że będziemy też przygotowywać szkolenia. Spotkamy się tutaj, myślę, że w Urzędzie Wojewódzkim z panem wojewodą, gdzie będę przedstawiał wszystkie programy, które w przyszłym roku będziemy realizować, aby też mówić właśnie o tych miejscach, które są bardzo ważne z punktu widzenia miejsca schronienia. Dużo się mówi o aktywności sportowej, co mamy zrobić, żebyśmy przywrócili modę na sport. To jest wielka ofensywa infrastrukturalna. Proszę sobie wyobrazić, że gdy rozpoczynałem bycie ministrem sportu i turystyki, otwierałem 300 orlika. Dzisiaj w Polsce już jest otwarty 725, czyli mamy 425 obiektów. Wychodzi średnio, że każdego dnia w Polsce otwieramy jednego nowego lub wyremontowanego orlika. Nigdy wcześniej takiego wielkiego placu budowy nie było. Jestem bardzo dumny, że wspólnie z parlamentarzystami i samorządowcami takie realizacje robimy. A w tej chwili część z tych pieniędzy, jeżeli chodzi o program wojewódzki, także przekażę na ręce samorządowców, ale spotkamy się za kilka tygodni, będziemy rozstrzygać kolejne programy i dlatego też przygotowujemy szkolenia, żeby też samorządowcy z województwa lubelskiego mieli pełną wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób przygotować się do kolejnego roku i w jaki sposób skutecznie pozyskiwać fundusze.
5: Mówił w Lublinie minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Na Lubelszczyźnie znajduje się 150 orlików.
2: SK Lublin.
5: Samorząd województwa lubelskiego chce sprzedać budynek po dawnej szkole i kolegium służb społecznych. Chodzi o działkę przy Sulisławickiej 7 w Lublinie.
10: Skąd taka zmiana w styczniu, ale i też na wcześniejszych przy okazji sesji sejmików? Pytaliśmy o przyszłość szkoły, między innymi też o to, co będzie z budynkiem, o to, co będzie z działkami. Wtedy dostawaliśmy informację, że samorząd województwa lubelskiego nie planuje tych działek sprzedawać.
5: Pytał w trakcie sejmiku radny Wojciech Sosnowski. Zarząd województwa podkreślał, że środki ze sprzedaży będą mogły zasilić budżet województwa, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie szpitali.
11: Zależy na tym, żeby w budżecie województwa lubelskiego na ten rok, na który dostaliśmy prawie 100 milionów mniej rok do roku z Ministerstwa Finansów, żebyśmy ten budżet spięli, w skrócie mówiąc. I te nieruchomości, które są zbędne, można powiedzieć, dla województwa, bo jeżeli chodzi o spadochroniarzy, chcemy sprzedać.
5: Argumentował wicemarszałek województwa Piotr Breś. Chociaż projekt uchwały wzbudził emocje, to ostatecznie większość radnych zagłosowała za.
2: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Niektórym zastępuje drugi samochód w rodzinie, dla innych to wciąż egzotyka. Mogą być trzykołowe, jak i jednośladowe. Rowery towarowe, pomimo tego, że są dosyć niszowym środkiem transportu, zdobywają w Lublinie coraz większą popularność. O tym dziś w magazynie.
2: SK Lublin.
5: Dzięki popularyzacji napędu elektrycznego, nawet osoba bez wybitnej formy może takim rowerem się poruszać, zapewnia Łukasz Stefański, właściciel sklepu i wypożyczalni Ale Rower w Lublinie.
12: Rower cargo się w większości ludzi kojarzy na przykład z pojazdami do przewozu pocztowymi czy do przewozu towarów. Najczęściej jednak kupują go rodziny z dziećmi, najczęściej z dwójką dzieci i ten rower zastępuje im drugi samochód w rodzinie najczęściej.
5: Pojazdy są też bezpieczne.
12: Uważam, że wśród rowerów rower cargo jest takim rozwiązaniem najbardziej bezpiecznym, bo jest siedzisko, są pasy bezpieczeństwa. No i to, że rower zazwyczaj ma skrzynię lub burty, no to jest dodatkowym elementem, który chroni.
5: Jak się okazuje, z powodzeniem mogą nimi jeździć także kobiety. Jedną z nich jest Paulina, która używa takiego jednośladu w codziennych dojazdach z dziećmi do przedszkola, a następnie do pracy.
13: Paulina Jasińska, jestem użytkownikiem rowerów cargo od prawie 2 lat.
14: Rowery cargo to wciąż dosyć niszowy temat, rzadko jednak na ulicach Lublina zwłaszcza, chociaż w tych większych miastach gdzieś tam się przewija ten temat. W Lublinie myślę, że kilkanaście tych rowerów może być, może kilkadziesiąt w całych tych okolicach. No i rzeczywiście znaleźć kogoś takiego, kto używa tego roweru tak na co dzień w dojazdach, nie jest łatwo, ale nam się udało, całe szczęście, i ty jesteś tą osobą. Chyba zacznę tę rozmowę od tego, że spytam, skąd w ogóle pomysł, żeby ten rower był właśnie takim codziennym narzędziem, że nie jest to rower zwykły i oczywiście samochód, tylko jednak rower cargo. I jeszcze opisz dokładnie, jak ten rower wygląda. To jest trzykołowiec, dwukołowiec, on jest ciężki.
13: To zacznę od samego roweru. To jest rower dwukołowy, który jest mniej więcej mojej wagi, więc waży około 60 kg, jest dosyć duży i dosyć długi. W środku mieści się trójka dzieci, więc również może być bardzo ciężki. I sam pomysł na ten rower zrodził się jakby nie z naszych własnych głów, tylko dlatego, że mieszkaliśmy wcześniej parę lat w Holandii i tam rowery cargo z dziećmi, trójką, czwórką i plus psem na bagażniku są zupełną normą, więc jak przyjechaliśmy do Polski i nie chcieliśmy kupować drugiego samochodu, bo nie był nam potrzebny, stwierdziliśmy, że może można tutaj gdzieś wypożyczyć taki rower, można spróbować, jak się w ogóle nim jeździ. Sam pomysł zrodził się wtedy, kiedy urodziła się nasza córka i okazało się, że dla mnie i dla niej nie możemy w trójkę nigdzie jechać razem, bo ona była jeszcze zbyt mała, więc z 6-miesięczną córką zaczęliśmy szukać, jaką mamy opcję, żeby jednak gdzieś razem na rower pójść. I wtedy sobie przypomniałam, że faktycznie w Holandii te maleńkie dzieci, noworodki jeżdżą wciąż na rowerach z rodzicami, więc udało nam się znaleźć z wieloma bardzo fajnymi przypadkami taką możliwość w Lublinie.
14: I oczywiście Holandia to jest inny świat rowerowo. Różni nas nie tylko geografia, czyli bardziej płasko tam jest, to też właśnie chcę o ten wątek poruszyć, bo w Lublinie jednak tych wzniesień jest sporo. A druga rzecz to infrastruktura, no bo tam drogi rowerowe są na każdym kroku i prędzej spotkamy drogę dla rowerów niż chodnik tak naprawdę w niektórych miejscach. W Lublinie jednak trochę nie domaga, to można dojechać nad zalew, można gdzieś tam po osiedlach, po Czechowie czy po Czubach pojeździć, ale do centrum cały czas rowerem dostać się jest ciężko. Jak się odnajdujesz właśnie w tym ruchu ulicznym i czy jeździsz rzeczywiście, jeżeli nie ma infrastruktury, po ulicy, czy trochę nielegalnie, ale bezpiecznie być może, dla niektórzy tak może sądzą, że bezpiecznie, my nie będziemy tego oceniać, po chodniku.
13: Staram się najczęściej jeździć oczywiście ścieżkami rowerowymi. Kiedy jadę z dziećmi, to wtedy unikam tych ulic ruchliwych, więc wtedy wskakuję na chodnik, bo jednak jeżdżę z małymi wciąż dziećmi. Natomiast dobrze się odnajduję na ulicach, czuję się dosyć pewnie na tym rowerze. Ten rower jest duży, ciężki i wydaje mi się, że czuję się nawet bezpieczniej niż gdybym jechała normalnym rowerem. Sami kierowcy są dużo bardziej uważni, jak mnie widzą, bo pewnie rozmiar też daje im do myślenia, że to nie jest dotknięcie tylko zwykłego roweru, tylko jednak jakieś zniszczenia też mogliby sami ponieść. Plus jednak zwracają na ten rower bardzo uwagę i albo mnie omijają, albo ja staram się też bardzo mocno trzymać prawej krawędzi, ponieważ dzięki temu, że ten rower jest duży i stabilny, łatwo jest mi jakby dać też przestrzeń tym samochodom. Ja wiem, że Lublin nie jest łatwy do poruszenia się rowerom. Sama od czasu do czasu wsiadam w auto i jakby mam na uwadze to, że to miejsce musi być dla wszystkich, prawda? Aczkolwiek faktycznie w Lublinie jest wiele miejsc, gdzie ścieżka rowerowa kończy się bez zapowiedzi i wtedy nie ma możliwości, żeby uniknąć tych ulic.
14: No właśnie, często też dowiadujemy się dość późno, że ta droga się kończy. Jedziemy jedną stroną ulicy, okazuje się, że po tej stronie się nagle kończy, a po drugiej jest dalszy ciąg, ale jesteśmy w takim miejscu, że musimy sporo się wracać i tak dalej. A w przypadku takiego dużego roweru, jest to chyba jeszcze bardziej kłopotliwe, bo nie podniesiesz go tak zwyczajnie z dziećmi, trzeba jednak już na tych kołach jechać. A dzieci jeszcze, te starsze, w jakim są wieku?
13: Sześciolatki.
14: Oboje sześciolatki, tak?
13: Mam syna 6-letniego i córkę 2-letnią, natomiast czasem wożę kolegów, koleżanki, jakby inne dzieci, które nie są moje, ale wciąż jakby...
14: A jak dzieci reagują na ten rower? Czy one z oporem wsiadają do niego, czy spodobało im się od samego początku?
13: Dzieci są wręcz zafascynowane tym rowerem. Dla Gai, która właśnie jeździ od 6 miesiąca, w ogóle jakby nie jest, dla niej to jest taką normą, że tylko wstaje rano i pyta, czy jedziemy taczką, czy samochodem do przedszkola. Taczką, dlatego że mąż pierwszy raz, kiedy wiózł syna z kolei, jakiś chłopiec zaczął krzyczeć: tato, tato, patrz, taczka. I ta taczka z nami została, więc my jeździmy taczką, nie rowerem cargo. Więc dla niej to jest zupełna norma. Natomiast Jeremi widzę, że cały czas jakby się podoba ta koncepcja i też jego koledzy zwracają na to uwagę. Bardzo często dzieci, które nas widzą na chodniku, chodniku krzyczą do rodziców, patrzcie jaki rower, więc jakby bardzo dużo entuzjazmu wzbudza ten rower. I też organizujemy razem z Łukaszem, który tutaj z Ale Rower pożyczył nam pierwszy raz taki rower, akcję właśnie w przedszkolach, bo wiemy, że te dzieci naprawdę z bardzo dużym entuzjazmem jeżdżą tymi rowerami i są w stanie nawet taki trzylatek jest w stanie w niego wsiąść samodzielnie.
14: A udało ci się już kogoś namówić na to, żeby też sobie, czy może niekoniecznie kupili, ale chociaż wypożyczyli taki rower i spróbowali?
13: Tak, zdecydowanie jestem taką propagatorką tego stylu życia w ogóle i tego roweru, że bardzo dużo naszych znajomych albo już wypożyczyło, albo próbowało jazdy tym rowerem, więc zdecydowanie.
14: A ta trasa, którą pokonujesz tym rowerem, ile to jest kilometrów dziennie?
13: Myślę, że około 80 kilometrów. Jak ostatnio sprawdzaliśmy, zrobiłam do tej pory 1200 kilometrów tym rowerem. Mamy ten akurat model, którym teraz jeżdżę, mamy go od maja. Natomiast nie było nas 2 miesiące w Lublinie, więc można sobie policzyć, że jest to dosyć sporo. Ten rower nie jest dla nas, ja nie traktuję go jako rower. Dla mnie to jest rower, samochód, taksówka, tak jakby ja go używam do wszystkiego i każdego dnia, więc to nie jest dla nas rekreacyjne wyjście na rower, tylko to jest nasz sposób życia, to ja w jakiś sposób poruszamy się po prostu po mieście.
14: Czyli generalnie jest to środek transportu dla każdego. Nie ma, czy uważasz, że jednak trzeba jakieś specyficzne warunki, czy na przykład, nie wiem, mieszkasz na jakimś osiedlu, które jest przyjazne temu, gdzie trzymasz taki rower?
13: Powiem może, pierwszy raz, kiedy pożyczyliśmy rower cargo, bardzo się obawialiśmy, ponieważ to był rower wynajęty, więc bardzo się baliśmy, gdzie go trzymać. I mój mąż wyciągnął absolutnie wszystko z piwnicy, żeby on się tam zmieścił, bo piwnica jest mała, a rower jest długi, więc musiał wszystko wyjąć i tam go trzymaliśmy. Natomiast teraz normalnie trzymamy go po prostu w garażu podziemnym. Na zewnątrz może zostawiamy go swobodnie wszędzie, on ma wszelkie zabezpieczenia, dosyć trudno jest go ukraść albo zabrać, więc jakby nie mamy teraz oporów do tego, żeby go po prostu trzymać w takich normalnych miejscach. Nie, oczywiście nie zmieści się do rowerowni, tak? Jeśli chodzi o osiedle, to ponieważ my z tej Holandii przyjechaliśmy bardzo nastawieni na rowery i dużo używaliśmy rowerów, to kluczowym dla nas czynnikiem zakupu mieszkania były dwie rzeczy: bliskość terenu zielonego i bliskość ścieżek rowerowych, więc po prostu mieszkam nad wąwozem i mam wszędzie w miarę komfortowy dojazd właśnie ścieżkami rowerowymi. Natomiast myślę, że wokół osiedli w tym momencie jest na tyle tych ścieżek, że można się swobodnie poruszać. Ja też wożę dzieci do innych miejsc, do placówek, więc jakby tutaj nie...
14: Czyli jak ktoś mieszka na takim starym osiedlu, że nie ma garażu podziemnego, nie ma windy jakiejś wygodnej, a jedynie po prostu chodnik przed blokiem, to raczej też taki rower by się sprawdził.
13: Tak, z tego co wiem, inni użytkownicy rowerów cargo trzymają faktycznie te rowery na zewnątrz. No wiadomo, trzeba się liczyć z atmosferycznymi różnymi warunkami, które mogą wpływać na te rowery, natomiast jakby nie ma tu żadnych przeszkód. Co do jeszcze tej infrastruktury i tego osiedla, o którym wspomniałeś, to faktycznie dużym wyzwaniem są osiedla, na których jest wyłącznie podjazd dla roweru albo wyłącznie podjazd dla wózka i są schody. Ja wtedy nie jestem w stanie tego roweru sprowadzić po zjeździe dla rowerów, tak? Muszę mieć jakby albo ścieżkę rowerową, albo jakieś inne miejsce.
14: Okay, to rzeczywiście istotna informacja, bo są to czasami takie miejsca, że tylko schody właśnie z tym zjazdem dla wózków, ale faktycznie przy tej wadze roweru. Jeszcze właśnie do wagi roweru nawiązując i do infrastruktury, spytam cię o te wzniesienia lubelskie, no bo trochę tych górek mamy. Czy w związku z tym, że on, bo chyba ma, tak, wspomaganie elektryczne, z tego co się zorientowałem, czy to już oznacza, że każdy może siąść bez formy nawet i da radę z dziećmi, czy jednak to jest ciężko?
13: Zdecydowanie każdy może wsiąść. Rower ma 5 trybów, w którym jakby w takim najmocniejszej wersji ta jazda na nim jest zupełnie bezwysiłkowa praktycznie. Ja często, kiedy się spieszę albo wiem, że nie chcę się spocić po drodze, to wybieram ten tryb i dojeżdżam bardzo szybko. Jak jest zimno, to z kolei wyłączam albo obniżam, żeby się rozgrzać i żeby faktycznie jechać. I te wzniesienia nie są absolutnie żadnym wyzwaniem, żadnym problemem. Wyjazdy z wąwozów naprawdę lekko idą.
14: Okej, okay, a jeszcze tylko dodam, czy całoroczną jesteś rowerzystką, czy jednak jak spadnie śnieg, to już nie do końca?
13: Jedynymi warunkami, w których nie jeżdżę, to jest wtedy, kiedy droga jest oblodzona, co się zdarza bardzo rzadko. Szczególnie te dróżki osiedlowe są takie, niezbyt się na nich czuję bezpiecznie. Natomiast w tym roku pierwszy raz na rower wsiedliśmy 5 stycznia.
14: Czy czujesz się, znaczy, czy jak dzieci masz w tym rowerze, to czy czujesz, że są one tam bezpieczne?
13: Tak, zdecydowanie. I dzieci już też o tym wiedzą, bo się parę razy przekonaliśmy. Jedynymi sytuacjami, w których ten rower mi się przechylił, przewrócił, bo jest dosyć ciężki, więc ja nie zawsze byłam go w stanie utrzymać, to jest, kiedy zawracałam na chodniku. Po prostu gdzieś wjechałam i trudno mi było wymanewrować do przodu, do tyłu, żeby... I ten rower mi się położył. I wtedy dzieci...
14: Sama jesteś w stanie go podnieść, jak wyjdą dzieci ze środka?
13: Jestem go w stanie sama podnieść, kiedy dzieci są w środku, więc one nawet praktycznie mogłyby nie zauważyć, że się przechyliliśmy. To jest minimalne odchylenie na bok, ponieważ rower ma takie grube burty, które jakby są dodatkowym zabezpieczeniem. Ten rower się w zasadzie odchyla od pionu, on się całkiem nie położy, dzieci nie wypadną z tego roweru. Są dodatkowo, może o tym powiem, są przypięte pasami. Wszystkie te siedzenia, czyli dla trójki dzieci, są normalnie pasy. Te dzieci są tam bezpieczne i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby one też poczuły się niepewnie, czy tam się rozpłakały, czy spanikowały w trakcie takiego przechylenia, więc zupełnie jakby jest w porządku.
14: A z zachowaniem równowagi, czy jak dzieci, nie wiem, coś szaleją w tym wózku, w tym rowerze, to jakoś to wpływa na jazdę, czy jest to marginalny problem?
13: Jeżeli dzieci są przypięte pasami i siedzą blisko kierownicy, to absolutnie żaden. Natomiast jak jeżdżę z jednym dzieckiem, które siedzi na najdalszej ławeczce, czyli daleko ode mnie, to wtedy

0: posiada w zestawie taki duży namiot, my to nazywamy namiot, taka duża płachta, która w zasadzie chroni dzieci i przed mrozem, i przed wiatrem, i przed deszczem. To jest bardzo grube, bardzo się wygodnie przez to również wsiada, więc i nie przeszkadza również kierowcy, dlatego że w tym rowerze siedzi się bardzo wysoko, wzrok jest ponad tym zadaszeniem, więc mimo warunków różnych to właśnie te dzieci w tym namiocie mogą siedzieć. I jeszcze bym dodała jedną rzecz, że to nie jest tylko do przewozu dzieci, bo ktoś, kto nie ma dzieci, mógłby powiedzieć, no dobra, a co jak ja nie mam dzieci, tak? To my tego roweru używamy również do innych rzeczy. Ja jestem nauczycielem jogi, więc bardzo często wożę maty, wożę różne akcesoria, ponieważ też bardzo często zamawiam jedzenie z kooperatyw, więc tam wożę 15 kg papryki, jakby wszystkie rzeczy można tam przypiąć z kolei pasami, tak jakby jest to też normalny rower transportowy do wielu innych rzeczy, jakby do przewozu.
1: I czyli tak mniej więcej taka pojemność, jakby porównać z bagażnikiem jakiegoś samochodu, to tak porównywalnie z jakimś takim małym samochodem można zabrać te rzeczy, czy...
0: Myślę,
2: nie robiłaś takiego porównania.
0: nie zastanawiałam się nad tym. Myślę, że gdyby porównać to do małego bagażnika, powiem tak, zmieszczą się tam dwie skrzynki, bo akurat to wożę właśnie warzywa, więc dwie skrzynki i małe pudełko.
3: Koszt roweru cargo z napędem elektrycznym nie jest jednak mały. To wydatek rzędu co najmniej 20 tysięcy złotych.
4: SK Lublin News. Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Porządek w Lublinie zależy od każdego mieszkańca miasta. Jednak są też takie formacje, które kładą większy nacisk na to. Straż Miejska to jeden ze starszych zawodów związanych z funkcjonowaniem miasta. Jednak na przestrzeni lat w działaniu tej formacji sporo się zmieniło. Jak wygląda współcześnie praca? Zapytaliśmy jednego z przedstawicieli, Roberta Gogole, rzecznika Straży Miejskiej w Lublinie.
5: Robert Gogola, rzecznik pracowy Straży Miejskiej Miasta Lublin.
6: Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, jak zacząć służbę, jak wygląda służba, jakie mają obowiązki, na czym polega ich praca, właśnie strażników miejskich. Zaczniemy od tego, jak zacząć pracę w tej formacji.
5: Przede wszystkim w momencie, kiedy jest nabór, ogłaszamy go na naszej stronie internetowej. Ja przypomnę adres www.986.pl. Tam jest informacja, oczywiście takie informacje są również w mediach lokalnych, natomiast na naszej stronie jest informacja na temat naboru i jakie kandydat powinien spełniać wymagania. Kandydat, który chciałby rozpocząć pracę w Straży Miejskiej.
6: Właśnie jakie są te wymagania?
5: Te wymagania podstawowe to jest ukończony 21 rok życia, posiadanie obywatelstwa polskiego, co najmniej średnie wykształcenie, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, uregulowany stosunek do służby wojskowej wobec osób, na których taki obowiązek ciąży, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych, brak skazania prawa mocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub też umyślne przestępstwo skarbowe. Taka osoba powinna cieszyć się również nienaganą opinią, no i oczywiście mieć podstawy wiedzy, jeżeli chodzi o ustawę o samorządzie gminnym, kodeksie postępowania administracyjnego, powinna też znać ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę o strażach gminnych oraz akty wykonawcze do ustawy, jak również powinna mieć wiedzę o ustawie o pracownikach samorządowych. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że podczas egzaminu, który jest prowadzony, te właśnie informacje i ta wiedza jest wymagana i teraz, aby taka osoba mogła dotrwać do ostatniego etapu, bo przypomnę, że nabór składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest zgodność złożonych dokumentów z ogłoszeniem. Kolejnym etapem jest test ze sprawności fizycznej. Osoby, które pozytywnie ten test ukończą, przechodzą na test pisemny z wiedzy. Po przejściu tego testu, oczywiście poprawnie testu z wiedzy, dochodzi do rozmowy kwalifikacyjnej, na której już finalnie są wybierane osoby, które będą aplikantami Straży Miejskiej.
6: Ta liczba osób, które mogą się zgłosić, których poszukujecie Państwo, to podejrzewam co roku jest inna. To zależy też pewnie od potrzeb, jak i tego, ile osób już odchodzi na emeryturę albo rezygnuje z funkcjonowania w tej strukturze.
5: Wiadomo, dzisiaj są takie czasy, że wielu strażnicy przechodzą też do innych instytucji, przechodzą na emeryturę, przechodzą do innych formacji, przechodzą nowe osoby i wiadomo,

0: wiadomo, że tak jak w każdej innej formacji, u nas również ta rotacja występuje. W związku z tym praktycznie każdego roku robimy taki nabór uzupełniający na stanowiska aplikanta Straży Miejskiej.
1: Jak już się udało komuś dostać, ktoś już ma to zielone światło, jak wyglądają jego pierwsze dni, albo już ogólnie cała służba?
0: No przede wszystkim taka osoba przechodzi to szkolenie podstawowe, przygotowujące do tego, do realizacji takich codziennych zadań. Te osoby w momencie, kiedy jest ogłoszenie o aplikowanie na stanowisko strażnika miejskiego, jest to osoba, która realizuje interwencje. To są interwencje zarówno zgłaszane przez mieszkańców, jak i te, które podejmujemy we własnym zakresie. W zakresie oczywiście uprawnień, jakie posiada Straż Miejska. Ja przypomnę, że tych zadań i realizowanych przez nas interwencji jest bardzo wiele. Mieszkańcy naszego miasta zgłaszają nam każdego roku po kilkadziesiąt tysięcy interwencji. One dotyczą wielu spraw. Dotyczą takich codziennych problemów mieszkańców, z którymi się stykają, a Straż Miejska jest instytucją, która jest powołana do tego, aby pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów. Ja tylko przypomnę coś, czego jeszcze powiedzmy 12-15 lat temu nie było, czyli nie było działu dzielnicowych, którzy są najbliżej mieszkańców, bo na co dzień współpracują z radami dzielnic, zarządami dzielnic, są bezpośrednio pod telefonami. Ja przypomnę, że na naszej stronie www.986.pl znajdują się w zakładce dzielnicowi wszyscy dzielnicowi, którzy u nas pracują, ze wskazanymi rejonami, czyli dzielnicami, na których pracują, i numerami telefonów do nich, tak abyśmy, kiedy mamy bezpośrednią potrzebę, kiedy występuje u nas jakiś problem, a nie chcemy dzwonić na ogólny numer 986 do Straży Miejskiej, ale chcemy porozmawiać o problemie bezpośrednio z dzielnicowym, który odpowiada za dany teren, możemy do niego w każdej chwili zadzwonić, możemy się z nim spotkać, możemy się z nim umówić w miejscu, gdzie taki problem występuje, i dzielnicowy taki problem będzie rozwiązywał i go rozwiąże. Na co dzień też współpracuje z radami dzielnicy, a więc jest bardzo blisko reprezentantów mieszkańców w danych dzielnicach i razem i od nich otrzymuje zgłoszenia o problemach, które występują w jakimś tam zakresie na terenie danej dzielnicy, bo też musimy pamiętać o tym, że nie w całym Lublinie występują wszędzie te same problemy. W części miasta jest na przykład większy problem, jeżeli chodzi o nieprawidłowy postój pojazdów. W innych występuje natomiast problem ze spalaniem w piecach. Jeszcze w innym wyprowadzanie psów bez nadzoru bądź niesprzątaniu po psach. W innych jeszcze kwestie związane z zaśmieceniem, więc to spektrum działania jest bardzo szerokie. Dodam jeszcze ekopatrol, który od wielu lat już wszedł w taką codzienność, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Straży Miejskiej, i mieszkańcy często dzwonią, proszą o interwencję właśnie pracowników ekopatrolu. I tutaj mówimy o zakres związany z dzikimi zwierzętami, współpraca z firmą Echobyt, która zajmuje się dzikimi zwierzętami, które pojawiają się na terenie miasta, czy też na co dzień ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w zakresie bezdomności zwierząt domowych, czy też z instytucjami miejskimi, czyli Wydział Ochrony Środowiska, Zarząd Dróg i Mostów i innymi instytucjami właśnie w zakresie czystości, porządku i generalnie tego, aby mieszkańcom żyło się lepiej, po to, aby było czystsze powietrze, więc bardzo dużo kontroli, jeżeli chodzi o to, czym palimy w piecach, a wiadomo, że z roku na rok zainteresowanie jakością powietrza w mieście rośnie, świadomość też rośnie i też zauważamy, że pomimo tego, że nadal jeszcze zauważamy sytuację, że zdarza się spalanie odpadów, na szczęście jest to płyta klejona, ale też widzimy z drugiej strony, że jednak świadomość zdecydowanie się zmieniła i ta tendencja jest z punktu widzenia i wykroczeniowego, i z punktu widzenia jakości powietrza coraz lepsza, czyli coraz mniej osób wrzuca do pieca odpady, które nigdy się tam nie powinny znaleźć.
2: SK Lublin.
1: W tych kilku słowach udało się panu przedstawić, na czym polegają już obowiązki takiego strażnika miejskiego, ale to też chyba osoba, która musi się wykazywać pewną wrażliwością i odpowiedzialnością jako człowiek, jako obywatel.
0: I to jest prawda, to jest naprawdę duża odpowiedzialność, która ciąży na funkcjonariuszu. Wiadomo, te nasze zadania są mniejszej wagi niż zadania policji, szczególnie te specjalistyczne zadania policji, czyli dochodzeniowe, kryminalistyczne. Niemniej jednak każda osoba na co dzień, można powiedzieć, że styka się z jakąś sytuacją, sytuacją problematyczną, albo to będzie nieprawidłowy postój pojazdu, zastawienie chodnika, bramy, postój pojazdu na trawniku, niesprzątanie po psie, palenie w piecu. Z tym mamy do czynienia na co dzień praktycznie każdy z nas. Każdy, kto chodzi po mieście, jest w stanie zauważyć, czy zaśmiecone miejsce, czy nieprawidłowo zaparkowany pojazd, czy inną sytuację, która jest niezgodna z przepisami. I właśnie my od tego jesteśmy, od tych drobniejszych rzeczy, ale tych drobniejszych rzeczy, które są bardzo istotne dla każdego mieszkańca, bo tak naprawdę wszyscy się z tymi sprawami stykamy na co dzień i w mniejszym czy większym stopniu nam to przeszkadza i chcielibyśmy, żeby taki stan rzeczy uległ zmianie. W związku z tym my podejmujemy interwencje odnośnie porzuconych śmieci, docieramy często do sprawców tego porzucenia, nakładamy na nich mandaty i obligujemy ich do posprzątania, nakładamy na mandaty na osoby, które wrzucają do pieca odpady, które nie powinny się tam znajdować. Nakładamy mandaty na osoby, które nie sprawują właściwego nadzoru nad psem, bądź też nie sprzątają po psie, ale też nakładamy na osoby, które zostawiają swoje samochody na trawnikach, niszcząc te trawniki, a wiadomo, jaka zieleń jest ważna, szczególnie w mieście w dzisiejszych czasach. Kolejną rzeczą, czy zostawiają samochody w takich miejscach, w których mogą te pojazdy stanowić zagrożenie dla innych kierowców bądź dla pieszych. Więc to są takie rzeczy codzienne, ale bardzo ważne w kontekście funkcjonowania miasta i funkcjonowania mieszkańców tego miasta, bo to one tak naprawdę z tymi sprawami mamy na co dzień do czynienia i to one są dla nas często najpoważniejszymi problemami, jeżeli chodzi generalnie o porządek, o bezpieczeństwo na terenie miasta.
1: To przypomnijmy, że nabór co roku taki się pojawia i chyba możemy zachęcić te osoby, którym zależy właśnie na tej społeczności lokalnej naszej Lublina.
0: No przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że Straż Miejska ustawowo nie zajmuje się bezpieczeństwem. Oczywiście my się w to włączamy i wspomagamy policję i w przypadku, jeżeli ujmiemy sprawcę czynu zabronionego, na przykład przestępstwa, przekazujemy policji. Natomiast na co dzień ustawowo zajmujemy się porządkiem publicznym, czyli tym porządkiem, który powinien obowiązywać na terenie miasta i przede wszystkim zajmujemy się tym, aby osoby, które popełniają wykroczenia, miały świadomość tego, że te wykroczenia bezkarnie popełniać nie można. Dlatego też i nasze interwencje w tym zakresie i to spektrum jest, tak jak wspominałem, bardzo szerokie, bo to jest od ruchu drogowego przez czystość, przez jakość powietrza, a więc tego, co wrzucamy do pieca, przed generalnie bezpieczeństwo w zakresie psów bez nadzoru, jak również czystości z uwagi na obowiązki właściciela psa, ale też tych działań dodatkowych, współpracy z fundacjami zajmującymi się warunkami, w jakich przebywają zwierzęta, codzienne kontrole z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie kwestii związanych i ze spalaniem, przetwarzaniem termicznym, jak również gospodarką nieczystościami ciekłymi, tak w skrócie mówiąc, kontrola pod kątem tego, czy wybierane są nieczystości ciekłe, ale też kontrole z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej i ta współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, więc to spektrum naszego działania jest bardzo szerokie. To, co na co dzień pewnie jesteśmy w stanie zauważyć, to jest jakiś wycinek, ale tych zadań, które realizuje Straż, proszę nam wierzyć, jest bardzo wiele. Włączamy się też na co dzień we wszelkiego typu akcje, jak pomóc dzieciom przetrwać zimę od wielu, wielu lat, ale też może nie wszyscy wiedzą, że prowadzimy takie programy szkolne przez cały rok. Przecież są programy zajęcia w szkołach z uczniami. Mamy oddział szkolno-profilaktyczny, gdzie nasi tacy wykwalifikowani funkcjonariusze prowadzą zajęcia z dziećmi. Zainteresowanie jest ogromne, bo już w początku każdego roku szkolnego wszystkie terminy są pozajmowane, także zainteresowanie jest ogromne. Również podczas panującej pandemii te zajęcia się odbywały oczywiście w sposób zdalny, ale nie były przerwane, więc ta współpraca, te działanie z wszelkiego typu instytucjami, organizacjami społecznymi, organizacjami zajmującymi się dobrem zwierząt i warunkami, w jakich przebywają zwierzęta, jest bardzo wiele. I ten taki wycinek codzienny też musimy wziąć pod uwagę, że mieszkańcy oczekują od nas pewnych działań i często nasze, mówiło się, nakładamy urządzenia blokujące, ale to są najczęściej po interwencjach mieszkańców w związku z nieprawidłowymi postojem pojazdów czy pozostawieniem pojazdów wtedy, kiedy holujemy te pojazdy razy w takich sytuacjach, kiedy stwarzają one realne, bezpośrednie zagrożenie dla innych użytkowników ruchu, czy to będą kierowcy, czy to będą piesi. Czy mówimy też o kwestiach związanych z czystością, jakością powietrza, czystością, czyli ta likwidacja wysypisk śmieci i tak dalej, docieranie do osób odpowiedzialnych za posprzątanie danego terenu. Tych zadań, takich codziennie realizowanych, których na co dzień nie widać tak na dobrą sprawę, jest bardzo, bardzo wiele. Plus do tego te wszystkie pogadanki, rozmowy od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, festyny i tym podobne, gdzie informujemy o zagrożeniach, gdzie pokazujemy, czym się na co dzień zajmujemy. To spektrum jest bardzo szerokie, ale na pewno jest to praca bardzo wymagająca. Mówimy tutaj o kandydatach i osobach, które pracują. Straż została powołana po to, aby rozwiązywać problemy przekazywane nam przez mieszkańców naszego miasta, aby służyć społeczności lokalnej. I tutaj w tej pracy my poszukujemy osób takich, które będą zaangażowane w to i będą chciały na co dzień angażować się w pomoc właśnie społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów. Ale też pomimo tego, że no nie jesteśmy służbą jako taką, 24 godziny na dobę, to też wielokrotnie możemy zauważyć działania strażników, którzy są na urlopie, czy są po służbie, którzy zatrzymują nieszczęśliwych kierowców, którzy zatrzymują sprawców przestępstw.
2: Informacje o najbliższym naborze podawane są na stronie internetowej 986.pl.
3: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu o archeologii województwa lubelskiego. Powiemy m.in. o tym, czym zajmowali się pierwsi ludzie, którzy przybyli przed wieloma tysiącami lat na tereny obecnej Lubelszczyzny.
3: SK Lublin.
5: Rozmawiamy z panią profesor Haliną Taras z archeologii na UMCS. Dzień dobry pani.
6: Witam serdecznie i pana, i państwa.
5: Nie będę ukrywał, że jestem też absolwentem archeologii, więc muszę tutaj od razu zauważyć, że nie będę za bardzo obiektywny w rozmowie z panią profesor, która zresztą była moją promotorką na pracy licencjackiej. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o najstarszej historii, o prehistorii województwa lubelskiego. Powiedzmy o tym, jak wyglądały te najdawniejsze ludy, które się tutaj u nas pojawiły, czym się zajmowały, jak sobie radziły w kolejnych epokach naszej historii. No, chyba zaczniemy od początku, od najstarszych zabytków, prawda, archeologicznych.
6: Oczywiście to jest bardzo szeroki temat, a przynajmniej dla mnie, które... Ja też nie jestem obiektywna, ponieważ pracuję w tym zawodzie od początku, od ukończenia studiów. Jest ten zawód przy okazji moją pasją, więc jak to bywa z pasjonatami, człowiek subiektywnie, emocjonalnie podchodzi do wielu zdarzeń, do wielu tematów. Wracając do początków osadnictwa na Lubelszczyźnie, spodziewamy się, że jest bardzo odległe. Znaczy mówię spodziewamy się, bo te najstarsze ślady nie są za dobrze udokumentowane, ale mamy przesłanki, aby sądzić, że jakieś grupy, większe lub mniejsze, znaczy nie za duże w tamtych czasach, zapuszczały się w regiony Lubelszczyzny, no jeszcze w Paloncie Środkowym, czyli powiedzmy sobie, no to jest epoka, która się datuje od 300 tysięcy do 40 tysięcy lat temu, no ale załóżmy, że to nie były aż tak stare, czyli nie w początkach, ale może gdzieś w połowie czy przy końcu tego okresu, w jakichś bardziej sprzyjających odcinkach czasu przybywali tutaj ludzie. Mówiąc o tych bardziej sprzyjających, no mam na myśli to, że to nie był stabilny czas w dziejach Ziemi i w dziejach ludzkości, ponieważ wiązał się z epoka lodowa, więc ze zmianami klimatycznymi, z ochłodzeniami, ociepleniami w tych najbardziej zimnych okresach, no te tereny były niedostępne. Ale to są tylko przesłanki. Powiedzmy, lepiej udokumentowane mamy już ślady pobytów w tak zwanym górnym paleolicie, czyli mniej więcej do tego 40 tysięcy lat temu. I tutaj przypomnę, czy może powiem o dwóch takich ważnych stanowiskach, bo to ciągle jest epoka lodowa i ciągle nie ma tutaj stabilnego osadnictwa. Pierwsze z nich to jest Górze Puławskiej. Góra Puławska, no, obecnie po drugiej stronie Wisły, ale też pamiętajmy, że Wisła też zmieniała swoje koryto. I to jest takie obozowisko, które dokumentuje najstarsze osadnictwo Homo sapiens sapiens, czyli tego gatunku, którym my reprezentujemy ludzie współcześni. To też jest ciekawe, że to stanowisko, czy to obozowisko było badane i jeszcze jakoś tam odsłonięte w okresie międzywojennym przez archeologów warszawskich. I też zabytki z tych badań są w Warszawie. Co my tam mamy? No więc różne narzędzia, naturalnie krzemienne narzędzia, ale też kości zwierząt, na które polowali ówcześni ludzie, polowali ci łowcy, często mówimy tak trochę łowcy mamutów, ale przecież nie tylko mamuty były tym zwierzętem łownym, ale też na przykład konie, czy inne stadne zwierzęta, które te polowania wtedy były takie spektakularne, ale jeśli się jedno zwierzę upolowało, to tego mięsa było całkiem sporo. No więc mamy na przykład ognisk, mamy po prostu zestawy narzędzi, kości tych zwierząt łownych. Drugim takim stanowiskiem, o którym chcę przypomnieć, czy też to jakoś tak powiedzieć Państwu, to jest, no, jest ono znacznie młodsze. Ono, powiedzmy, jest młodsze o te 25 tysięcy lat, bo datowane jest na około 14-13 tysięcy lat przed Chrystusem. I chodzi tutaj o takie obozowisko z miejscowości Klementowice. Obozowisko, w którym też zaobserwowano kości zwierząt, też między innymi koni, oraz narzędzia krzemienne naprawiane, czy też ślady obróbki, krzemienia po to, żeby jakieś narzędzia wyprodukować. Jeszcze jest taka jedna ciekawostka dotycząca tego stanowiska. Otóż stwierdzono tam też obecność ochry. To jest taki najstarszy barwnik, związek żelaza, kopalny zresztą. Te kopalnie ochry są faktem, hematytu, są faktem, jeśli chodzi o pasmo Gór Świętokrzyskich i były wydobywane jeszcze właśnie, wiemy, że na pewno były wydobywane w schyłkowym palolicie. I tam jest taka bryłka, która ma ślady tak jakby ozdób. No, czy my może nadinterpretowujemy to, ale być może jest to rodzaj takiej ozdoby zachowanej właśnie w tamtym miejscu. Oczywiście takich pozostałości pobytów tych łowców, czy łowców mamutów, czy tych dużych zwierząt, czy koni, ale też reniferów, bo pamiętajmy, że klimat się zmieniał, środowisko się zmieniało i też gatunki zwierząt w różnych odcinkach też zmieniały się, w zależności od tego, jakie było pożywienie, jakie było środowisko. Takich pozostałości, takich obozowisk, śladów narzędziowych, pracowni, no mamy bardzo dużo już na Lubelszczyźnie, na przykład w tych rejonach zwydmionych, bo często ci ludzie w takim środowisku się osadzali, bo było sucho, powiedzmy sobie szczerze, żeby to tereny bezpieczne powyżej tych zalewowych obszarów. Dokumentują to rozmaite krzemienice tak zwane, czy takie pola, na których obserwujemy dużo rozmaitych artefaktów krzemiennych, czy też odpadków, czy też takich zabytków, które dokumentują poszczególne fazy procesu produkcyjnego, czy wreszcie narzędzi. Tam też często mamy też i paleniska, czyli były to takie obozowiska, czy też takie niezbyt może trwałe osady, które w tamtym czasie zakładali ci ludzie.
5: Już tutaj zaznaczmy, że my cały czas mówimy o tak zwanych grupach łowiecko-zbierackich. To jeszcze nie były te grupy ludzi, które zakładały osady, tylko to byli po prostu ludzie w małych grupach, którzy przechodzili z miejsca na miejsce, którzy po prostu szukali jedzenia.
6: Słuszna uwaga, my jesteśmy cały czas w starszej epoce kamienia, czyli jeszcze przed takim stałym osadnictwem i przed nauczeniem się przez człowieka tych sposobów produkcji żywności. Tutaj cały czas mamy żywność, którą trzeba zdobyć z natury, czyli polując na zwierzęta, łowiąc je, czy też używając jakiejś broni ostrej, czy też zbierając naturalne jakieś pokarmy roślinne, czy na zwierzęce, przed zbieractwem muszli. Muszle były też ważnym pokarmem w tamtym czasie. I to jest ten czas, kiedy jeszcze ten człowiek nie zagrzewał miejsca długo w jednym środowisku, tylko poszukiwał tych pokarmów i jak zwierzęta wędrowały, to i człowiek za tymi zwierzętami musiał się przemieszczać, żeby mieć cały dopływ do jedzenia, powiedzmy sobie. Ale to jest też czas, kiedy nie tylko polowano, oczywiście mamy ślady na jakieś potrzeby estetyczne, pojawiają się ozdoby, czy z muszli, czy z bursztynu w tym czasie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ci ludzie się bawili, jakie mieli formy rozrywki, ale też już u schyłku paleolitu są pierwsze, u nas na Lubelszczyźnie, bo oczywiście w innych obszarach i wcześniej, ale mam pierwsze jakieś pochówki, więc to jest też taki dla archeologa ważna płaszczyzna do badań kultury tego człowieka. Natomiast najciekawsze tak naprawdę, to co się dzieje tutaj, zaczyna się w momencie pojawienia się rolników. Czyli od tego czasu, kiedy żywność jest produkowana i z tą produkcją żywności wiąże się też no, takie zasiedlenie trwalsze poszczególnych obszarów, no wyobraźcie sobie Państwo rolnika, który będzie wędrował, no hodowca bydła może, czy też zwłaszcza jakiś owiec, czy kóz, czyli tych takich stworzeń, które można wypasać właśnie w taki sposób wędrowny. Ale jeżeli się ziemię uprawia, no to trzeba tutaj pilnować tego, co tam się na tej ziemi posiało, zasiało i żeby zebrać możliwie najlepszy plon. I to jest też czas, kiedy no, stopniowo zauważamy powiększanie się tych areałów osadniczych, produkcja żywności, ale też ta żywność produkowana to nie był jedyny posiłek, bo w dalszym ciągu korzystano z darów natury. Dawała czasami, no, jeśli żywności było dosyć, no to miało to wpływ na wzrost demograficzny. W związku z tym poszerzały się też stopniowo jakieś te takie ekumeny, w których człowiek gospodarował i żył.
5: Wspomniała Pani o tym, że przyszli rolnicy. Zauważmy że tutaj, że faktycznie ta technologia rolnictwa została tutaj przyniesiona przez innych mieszkańców. I jak archeologia, jak historia to tłumaczy? Skąd oni się tutaj wzięli?
6: No tutaj też już jakichś nowych mitów nie tworzymy, ponieważ od dawna wiemy, że to ci ludzie przywędrowali z południa, przez Brawę Morawską, przez Kotliny Karpackie, no konkretnie z Moraw, czy też no, z rejonów tam słowacko-węgierskich i właściwie przyszli już z pewnym takim pakietem umiejętności. To nie jest tak, że oni tutaj musieli startować od zera. Oni wiedzieli, w jakich obszarach im się najlepiej mieszka. Szukali na przykład glebrzy, wyżyn lesowych, takich miejsc, które nie były jakimś takim starym, gęstym borem zajęte, porośnięte, tylko jakimiś świetlistymi dąbrowami, gdzie no, łatwiej było te tereny jakoś kolonizować. A więc wiedzieli, jak sobie radzić w takim właśnie środowisku wyżyn lesowych, bo z takich właśnie obszarów przybyli. Mieli określony już taki zasób umiejętności. Ta gospodarka rolna była dosyć prosta, no bo to była na początku taka kopieniacza uprawa ziemi. No, dopiero trzeba było tam za 2-3 tysiące lat, żeby powiedzmy upowszechniła się taka gospodarka, no może około powiedzmy 1,5-2 tysięcy, przesadziłam z tymi trzema, żeby się taka gospodarka bardziej no, złożona upowszechniła, czyli z wykorzystaniem siły pociągowej zwierząt, ale o tym za chwilę. Były te społeczności, które jak nazywane są, to nie tylko na terenach polskich, ten typ kultury, czy ten typ gospodarczy się pojawia, społeczności kultury ceramiki linearnej, czy tu u nas w Sęgowej Rytej. A więc uprawa podstawowych zbóż, pszenicy, jęczmienia, kilku gatunków, no i chów zwierząt, czyli krowa głównym tym zwierzęciem ważnym, ale też i drobniejsze, typu koza, owca, także świnia, może ta hodowla świni też nabiera znaczenia w późniejszym czasie. No ale też umieli, mieli też pewne techniczne umiejętności nowe, a więc produkowali naczynia ceramiczne. To było coś nowego na tym terenie, jak też potrafili produkować przędzę, czyli uprawiali taką roślinę jak len, ale też i wełna zwierzęca była podstawą do produkcji nici, a dalej z tych nici na prostych krosnach wytwarzano płaty tkanin. No i wiele jeszcze innych roślin ważnych, na przykład strączkowe niektóre rośliny, groch, czy też no, mak również w tym czasie jest znany. No też do końca nie wiem, na ile to było uprawiane, na ile pozyskiwane z natury, no ale o maku jeszcze Państwu powiem troszeczkę przy innych zagadnieniach, bo no, to jest nie tylko roślina, której można, nie wiem, olej produkować, choć nie mamy dowodów na to, że w tym czasie tak wykorzystywano, ale przecież jest to też roślina lecznicza, która była, no i powiedzmy sobie rytualna. W późniejszych czasach to bardzo ładnie jest widoczne, kiedy ten opium smaku odgrywało ważną rolę w różnych religijnych obrzędach.
5: A Pani Profesor, jak wyglądał w tamtym okresie obrządek grzebalny? Bo to jest ta dziedzina ludzkiego życia, z której my, archeolodzy, dużo się dowiadujemy.
6: no też w tamtym okresie, czyli no też szeroko trzeba tego podejść, ten obrządek pogrzebowy też się zmieniał w różnych kręgach kulturowych. To wynikało to z tradycji, z systemów religijnych, jakie tworzyli ci ludzie, więc sposób traktowania zmarłych, zwłok zmarłych, no był ściśle związany, podobnie jak i dzisiaj, z naszymi wierzeniami, w dużej mierze od tego zależy. Wracając na Olicu, no, obowiązywała taka zasada niepalenia zwłok, nie w Neolicie, w tym czasie, w wczesnym Neolicie i troszeczkę później. Zdarzały się oczywiście, były wyjątki od normy, od tej normy. Wcześniej w Mezolicie, czy też jeszcze w słuchu Paleolitu mamy lepsze przykłady, na przykład ciałopalenia z północno-wschodniej Polski, czy z centralnej. Ale w epoce neolitu stosowano inhumację. To takie, chciałabym, jest to też taki wyraz, czy manifest wierzeń tych wielką boginię, wielką matkę, czyli składano zmarłych, niespalonych w pozycji embrionalnej najpierw, czyli takiej płodowej, powiedzmy sobie, by powrót do łona bogini, matki, który umożliwiał, może tak jak sobie wyobrażamy w przekonaniu tych ludzi, jakieś powtórne narodziny. I ten sposób chowania zmarłych w zasadzie obowiązuje przez cały neolit, młodszą epokę kamienia i również początki epoki brązu. Dopiero właśnie później, w młodszych odcinkach epoki brązu, no gdzieś tam XIV-XIII wiek i następne, następuje taka no, rewolucyjna zmiana w podejściu do tych rytuałów grzebalnych z korzyścią dla ciałopalenia.
4: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
3: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin od epoki kamienia po Wielką Wojnę. Projekt Instytutu Archeologii UMCS z międzynarodowym uznaniem. O tym dziś w magazynie reporterów Eski Lublin. Zostańcie z nami.
3: Eska Lublin.
4: Podczas Światowego Kongresu w Poznaniu lubelscy badacze otrzymali prestiżową nagrodę za popularyzację wiedzy o dziedzictwie regionu. Projekt jest rozwijany już od ponad roku, a o jego rozwoju powiedział nam jeden z jego koordynatorów.
7: Marcin Maciejewski, Instytut Archeologii, projektu od epoki kamienia po Wielką Wojnę, archeologia Lubelszczyzny.
1: Od epoki kamienia aż po Wielką Wojnę to jest dość szeroki okres. Proszę zdradzić nam, jak idą prace przy projekcie. On w przyszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, ma się już zakończyć. Są może plany już do przedłużenia tej inicjatywy. Jak to się wszystko rozwija?
7: Znaczy, rozwija się to bardzo dobrze. Tak naprawdę teraz już z końcem września będą kolejne takie, nazwę to rynkowo, produkty dostępne, bo będzie geoportal, w którym będzie ponad 100 stanowisk takich najważniejszych z całej Lubelszczyzny przedstawionych, z pewnym opisem, z materiałem fotograficznym. Każdy będzie mógł się zapoznać, co interesującego z perspektywy archeologicznej jest w jego okolicach. To też jest pewne uzupełnienie innych działań, które tutaj podejmujemy, ponieważ będzie można sobie sprawdzić, gdzie są stanowiska, które na przykład pokazujemy w filmach, czy pojawiają się w książce obrazkowej. Tak naprawdę drugim tym produktem, który będzie już dostępny, będzie gra terenowa w wersji geocachingowej, czyli każdy będzie mógł sobie pójść i tą grę terenową zrobić. Wcześniej robiliśmy taką grę terenową w wersji bardziej klasycznej, z animatorami. Robiliśmy to dla 5 szkół. Wiem, że na pewno wiele szkół też by chciało i by się zgłosiło, no ale to było związane z tym, że to jest pewien też program naukowy. Te nasze działania i my po prostu testujemy różne metody. Moglibyśmy na pewno takie gry terenowe przeprowadzić również dla innych szkół, no ale to zawsze jest kwestia finansowania. I jeszcze trzecim tym produktem, takim dość ważnym chyba w tym projekcie, jest ilustrowany przewodnik po Lubelszczyźnie. Pierwotnie nazwaliśmy to w projekcie książką obrazkową, tak trochę to skracając i trochę trywializując, ale rzeczywiście po wielu miesiącach ciężkiej, wytężonej pracy, analizach, spotkaniach z nauczycielami, konsultacjach, tutaj też próba przełożenia tego naszego języka archeologicznego, naukowego na język zdatny dla 10-latków, bo taki mniej więcej jest wiek osób, do których tą książkę kierujemy. Powstała książka, która niedługo też będzie dostępna. My ją będziemy rozsyłać po szkołach zupełnie za darmo. Premiera jest planowana, już mogę zapowiedzieć, na 20 października w Teatrze NN. Wtedy też wszystkie różne materiały dodatkowe też będą dostępne, ponieważ tam mamy książkę, książkę, która oczywiście może funkcjonować samodzielnie. Każde dwie strony dotyczą jakiejś epoki, dotyczą jakiegoś problemu konkretnego, takiego archeologicznego, oczywiście przedstawionego w dość prosty sposób, chociażby jak pojawia się brąz i dlaczego ten brąz jest tak ważny w pewnym momencie dziejów ludzkości. Tam dokładamy kwestie chociażby różnego typu analiz, jakie stosują archeolodzy, oczywiście też w taki sposób, że nie wprowadzamy tam wzorów chemicznych, tylko mówimy, co dzięki takim analizom archeolodzy wiedzą, bo dla nas też jest bardzo ważne, żeby nie tylko mówić ludziom, co my wiemy, ale skąd my wiemy, jak my do tej wiedzy dochodzimy. Jak ważne są te takie właśnie szczegóły, które mogą czasami wydawać się mało istotne. No jeden węgielek drzewny może nam powiedzieć o chronologii jakiegoś miejsca, ponieważ możemy wykonać datowanie radiowęglowe na podstawie takiego węgielka drzewnego, który będzie oczywiście znajdował się w konkretnym miejscu, z konkretnymi przedmiotami, co może się przełożyć tak naprawdę na jakieś przewartościowanie chronologii, jakichś zjawisk, albo dodanie takiej bardzo pewnej jednak popartej autorytetem nauk ścisłych wiedzy o tym, kiedy coś się wydarzyło, kiedy jakieś zjawisko miało miejsce i wtedy rzeczywiście to jest dla nas bardzo ważne. Mówię, no to jest jeden węgielek. I to też tam będzie oczywiście zawarte w taki sposób, aby te dzieciaki, przepraszam, ci może trywializuję, ci młodzi ludzie, ci młodzi odkrywcy mogli to odkrywać i mogli również zobaczyć zabytki. Tam w każdej, to każdy ten taki temat kieruje do jakiegoś muzeum tutaj w regionie, żeby było wskazanie, słuchajcie, idźcie do muzeum, bo tam jest to prawdziwe. Do tego będą dostępne scenariusze lekcji i karty pracy, żeby tak naprawdę ci już nie dziesięciolatkowie, ale nauczyciele mogli to wykorzystać, bo dla nas to jest taki, to nie jest po prostu kolejna książka o archeologii, których jest coraz więcej i mnie osobiście to bardzo cieszy, ale jest to po prostu narzędzie też dydaktyczne.
1: Archeologia, ta, która może się kojarzyć z dłubaniem w ziemi, razem z miotką, szufelką, często może też z łopatką, chociaż już teraz tak nie jest. Archeolodzy bardzo ganią za takie podejście, ale w głowach ludzi zazwyczaj chyba taki obraz cały czas jest obecny i jest jak najbardziej żywy.
7: Tak, bo oczywiście badania takie terenowe, wykopaliskowe, ludzie uwielbiają je oglądać. Naprawdę, no jeśli wrzucamy materiał, gdzie mamy pokazane badania, szczególnie jak mamy szkielet, to już wiemy, że to będzie strzał w dziesiątkę. Jeśli publikujemy jakieś informacje o jakichś innych badaniach, to jest różnie. Ale no, wiemy, co się sprzedaje, no, ale wiemy też, co my chcemy przekazać i też nie unikamy tego, idąc tylko za tym, co wiadomo, że jestem evergreenem mówienia o archeologii, ale też pokazujemy właśnie te inne aspekty, pokazujemy badania nieinwazyjne, tak zwaną archeologię lotniczą. Nie chodzi tutaj o poszukiwanie wraków samolotów, co też się oczywiście dzieje i co też jest fascynujące i też profesjonalnie takie badania prowadzone mogą dużo powiedzieć, ale oglądanie ziemi z czy to dronów, czy to samolotów, czy to satelit, poszukiwanie tam właśnie różnego typu wyróżników, które wskazują, że coś tam było, skanowanie laserowe, które trochę takim szerokim frontem weszło do archeologii jakieś 10 lat temu i od tego czasu mamy dużo nowo odkrywanych stanowisk. To taki stanowisk, można powiedzieć, spektakularny, bo mają swoją formę terenową. To są różnego typu nasypy nad grobami, to są nowe grobiska. Tego cały czas jest dużo, tak więc jak najbardziej pokazujemy tutaj obie strony, bo obie strony są ważne.
1: Są i TikToki, są i, tak jak pan już wspomniał, rolki na Facebooku, wpisy na Facebooku, a nawet są też audiodeskrypcje, które można znaleźć między innymi na stronie OMCS-u. Jednym z takich tematów, które tam też państwo poruszacie, jest też coś, o co chciałem zapytać, czyli Grody Czerwieńskie. Czy te wszystkie narzędzia, o których pan już zdążył tutaj nam wspomnieć, pozwalają stwierdzić, gdzie są te Grody Czerwieńskie, czym one są, jak one wyglądają na Lubelszczyźnie, bo to one chyba najmocniej w naszej świadomości tej lokalnej utkwiły po lekcjach historii.
7: Film o Grodach Czerwieńskich na YouTubie, no on przyciągnął największe zainteresowanie, jeśli chodzi o liczbę odsłon, chyba ostatnio tego nie sprawdzałem, może jakiś inny go prześcignął, ale też komentarze. No i tutaj rzeczywiście jest duży problem. Osoby, które się zajmują i na naszym uniwersytecie, to jest głównie Tomek Dziękowski, mój kolega tutaj z Instytutu, który prowadzi badania, ale też we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, no twierdzą, że oni wiedzą, gdzie są te Grody Czerwieńskie, no i to między innymi jest Grudek nad Bugiem i inne grody, które tam w filmie są pokazane. Oczywiście no, są różne teorie, są różne dyskusje, naprawdę trochę ucieknę od tematu. Ale też te komentarze, które się tam pojawiły, no, poza ich lokalizacją, nadal w jakiś sposób zapewne dyskusyjne, bo póki nie znajdziemy tablicy z napisem tu były Grody Czerwieńskie, a nie znajdziemy jej, to nauka jest takim wspaniałym obszarem aktywności ludzkiej, gdzie można się spierać. Też było chociażby kwestia nazwy. No, niektórzy od owada dawał czerwony barwnik, a w tym filmie profesor Kokowski zaproponował inną interpretację. To jest właśnie dla nas taki przykład i możliwość pokazania tego, że to jest właśnie, że interpretacje mogą być różne, że nie ma jednej skończonej. Tak? Na tym polega właśnie nauka.
1: I to jest jeden z tych tematów, które można szerzej poznać, obserwując Państwa działalność, ale jest też Pan dość skromny. Na początku września otrzymaliście nagrodę w Poznaniu. Proszę zdradzić naszym słuchaczom, którzy może nie mieli okazji o tym się dowiedzieć, na czym polega ta nagroda i co dla Was ona znaczy.
7: Nagroda jest dla nas bardzo ważna, bo ona pokazuje, że to takie nasze działanie lokalne. Cały projekt jest skupiony na Lubelszczyźnie, sam tytuł o tym mówi, ale też nasze działania są takie. I my też staramy się pokazywać tą Lubelszczyznę, mieszkańcom Lubelszczyzny, jako miejsce, gdzie jest archeologia. Nie Egipt tylko, oczywiście fajnie, nie Grecja, ale również Lubelszczyzna, również każdy inny tak naprawdę region tutaj Polski, czy powiedzmy sobie tej północnej Europy, czy północno-wschodniej Europy, wszędzie są rzeczy bardzo interesujące, one są obok nas. A to, że to nasze podejście zyskało to uznanie międzynarodowe, pokazuje, że no, idziemy dobrą drogą. W Poznaniu odbywał się Kongres Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych. W Polsce raczej nie używamy tego sformułowania protohistoryczne, to jest taki okres, gdzie na pewnych terenach nie mamy jeszcze źródeł pisanych i główne te informacje czerpiemy z archeologii, no ale już gdzieś mamy źródła pisane. No można tutaj powiedzieć chociażby okres funkcjonowania Cesarstwa Rzymskiego, tak? Tam mamy już w pewnej klasie historię z dużym wsparciem archeologii oczywiście, no ale u nas jednak mamy ludy, które pisma nie stosowały, więc tak naprawdę no te źródła pisane są tylko źródłami w pewien sposób pośredni. Ale tak odrywając się od wykładu na temat terminologii archeologicznej, to jest to organizacja zrzeszająca archeologów tak naprawdę z całego świata, działająca od 1931 roku, czyli jedna z najstarszych takich organizacji, a na pewno z tych dużych organizacji międzynarodowych najstarszych. I właśnie na każdym kongresie, to są światowe kongresy, tutaj rzeczywiście mamy i przedstawicieli archeologii europejskiej, i mamy przedstawicieli archeologii z innych kontynentów, mamy i oczywiście Azję, obie Ameryki, mamy Afrykę i mamy tak naprawdę badania, tak może nie szeroko jak nasz projekt zakreślony chronologicznie, no ale te wszystkie pradziejowe, te wszystkie przed Mieszkiem, że tak powiem, okresy tutaj w naszej historii, w naszych dziejach by wchodziły w grę. I na każdym kongresie jest przyznawane kilka nagród w takich kluczowych właśnie kategoriach. Jedną z tych kategorii jest coś, co w języku angielskim nazywa się archeologiem publicznym. To jest trochę nieszczęśliwe tłumaczenie. Ale my w tą archeologię publiczną się wpisujemy. Właśnie z racji tego, że no, robimy coś nie tylko stricte naukowego, ale właśnie dla społeczeństwa. Taką drugą, że tak powiem, odnogą archeologii publicznej jest to, że się włącza społeczeństwo w działania. Powiedzmy trochę szersze pojęcie niż tylko popularyzowanie. No my dostaliśmy z racji naszego popularyzowania. Temu służą chociażby, i to też jest dla nas bardzo ważne zadanie, które zaczęło się dosłownie kilka dni temu, czyli spotkania. Spotkania, które odbywają się w miastach powiatowych w całym województwie. W miastach na prawie powiatu będą po dwa spotkania, w miastach, które nie są miastami na prawie powiatu, są tylko miastami powiatowymi, będzie jedno spotkanie. No i w Lublinie planowane są trzy spotkania, a w takim wianuszku, czyli w tym powiecie ziemskim, jeszcze dodatkowo jedno. Łącznie tych spotkań będzie 26. Mamy nadzieję, że trafimy do wszystkich osób zainteresowanych. Cieszę się, że o tym możemy porozmawiać, bo to też jest forma informowania o tych spotkaniach. One zazwyczaj odbywają się czy to w lokalnych muzeach, czy to w domach kultury. My tutaj nawiązujemy współpracę z tymi instytucjami. Zazwyczaj jesteśmy mimo przyjmowani i nie ma z tym problemu. Tutaj trochę nas skarżę na Lublin, bo pewne problemy mamy. Oczywiście my mamy tutaj przestrzenie na uniwersytecie, do których możemy zaprosić. Ale właśnie z racji tego wychodzenia chcielibyśmy wyjść też poza uniwersytet. Bo uniwersytet może sprawiać wrażenie jakiegoś miejsca zamkniętego, jakiegoś miejsca takiego nadętego. A właśnie szukamy miejsc, które byłyby miejscami takimi bliżej tych osób zainteresowanych. Także każdy, kto jest zainteresowany archeologią, chce posłuchać. W ramach tych spotkań są prelekcje tutaj naszych pracowników i one są takie mocno skoncentrowane na tej lokalności ponownie. Nie, że ktoś przyjedzie, powiedzmy, na zachód Lubelszczyzny i będzie opowiadał o Hrubieszowie, tylko że będzie opowiadał o tej właśnie zachodniej części, w samym mieście, a jeśli albo bardziej tak szeroko o okolicach tego miasta i pewnych wydarzeniach, które miały tam miejsce. To rzecz jasna też jest związane, każdy prelegent ma jakąś swoją energię, zainteresowania, na czymś bardziej się skupi, to nigdy nie będzie temat zamknięty, ale to jest okazja, żeby spotkać się z archeologiem, żeby posłuchać, żeby zobaczyć też, co my w tym projekcie proponujemy. Te różne rzeczy, o których mówiłem, książka będąc moim przewodnikiem dla uczniów szkół podstawowych, filmy, geoportal, gra terenowa, to o tym wszystkim też tam wspominamy, pokazujemy, zachęcamy do korzystania. Ponieważ tak naprawdę pewnym sukcesem, pewnym znacznikiem sukcesu tego projektu jest to, że ludzie rzeczywiście będą z tego korzystać, a nie, że my to zrobimy, rozliczymy i wszyscy będziemy zadowoleni, ale tylko z tego, że to rozliczyliśmy.
4: Więcej szczegółów na temat projektu i jego działalności znajdziecie m.in. na Facebooku, na profilu Od Epoki Kamienia po Wielką Wojnę, Archeologia Lubelszczyzny. Piszemy też o tym więcej na sk.pl.
3: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Kolejne lokale są podpinane do ciepła, rusza sezon grzewczy. W Lublinie ogrzewanie działa już w około 300 budynkach, a lubelskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej apeluje o podłączanie następnych. Wskazuje też na inne kwestie, o czym mówi rzeczniczka LPC-u Teresa Stępniak-Romanek.
8: Okres grzewczy w Lublinie powoli się rozpoczyna. Obecnie ciepło płynie już do ponad 300 budynków. Są to przede wszystkim budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej, ale mamy też sygnały od spółdzielni mieszkaniowych, że będą uruchamiały ogrzewanie w swoich budynkach jeszcze w tym tygodniu. Obecnie dostawę ciepło uruchomiły m.in. spółdzielnia mieszkaniowa Instalator czy spółdzielnia Czechów. Od piątku ciepło do budynków zacznie dostarczać również spółdzielnia mieszkaniowa Centrum. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że aby przed planowanym rozpoczęciem dostawy ciepła maksymalnie odkręcili swoje zawory termostatyczne przy kaloryferach. Dzięki tej drobnej czynności możemy uniknąć zapowietrzenia grzejników podczas napełniania wodą instalacji centralnego ogrzewania. Warto też zaznaczyć, że obecnie to mieszkańcy decydują, kiedy chcą rozpocząć ogrzewanie w swoich budynkach. Mieszkańcy oraz użytkownicy lokali w spółdzielniach mieszkaniowych zgłaszają taką potrzebę do swojego administratora. Natomiast administrator czy zarządca decyzję o rozpoczęciu dostawy ciepła przekazuje do naszej firmy, czyli do Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ze swojej strony zachęcamy, aby z tą decyzją nie zwlekać zbyt długo i nie dopuścić do nadmiernego wychudzenia się bryły budynku, ponieważ ogrzanie takiego wyziębionego obiektu jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż utrzymanie względnie stałej temperatury. Przypominam również, że węzły cieplne wyposażone są w tzw. urządzenie automatyki pogodowej, które regulują dostawę ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz. Odcinają dostawę, kiedy temperatura na zewnątrz wzrośnie do określonego poziomu, najczęściej jest to około 15 stopni i odwrotnie. Jeśli temperatura spada, ciepło automatycznie znowu płynie do naszych grzejników. Tym samym mieszkańcy płacą tylko za ciepło, z którego faktycznie skorzystali i którego potrzebują.
4: A informacje o zasadach ogrzewania mieszkań są też dostępne na stronie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Działa pod adresem lpec.pl.
3: SK Lublin.
4: Mieszkańcy Lubelszczyzny zyskają darmowe czujki dymu i tlenku węgla. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do bezpiecznego domu. Wraz z sezonem grzewczym rośnie zagrożenie pożarowe oraz ryzyko zatrucia czadem. Aby temu zapobiec, Lubelski Fundusz przeznaczy ćwierć miliona złotych na zakup urządzeń dla gospodarstw domowych.
9: Stanisław Mazur, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
1: Czujki dymu, które w razie zagrożenia mogą nas ustrzec przed utratą zdrowia lub życia. Z takim projektem czujek dymów dla naszych mieszkańców wychodzi właśnie fundusz. Mógł pan prezes zdradzić, na czym to polega, do kogo jest to skierowane?
9: Panie redaktorze, szanowni państwo, na kanwie porozumienia z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w zasadzie już uruchomiliśmy nabór na czujki dymu i czujki tlenu. Program Bezpieczny Dom z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach którego do mieszkańców województwa lubelskiego mają trafić czujki dymu i czujki węgla. O pieniądze, o dotacje mogą ubiegać się gminy województwa lubelskiego. Każdy samorząd może otrzymać od 5 do 10 tysięcy złotych dofinansowania pokrywającego do 50% kosztów kwalifikowanych. Łącznie na ten program przeznaczamy 250 tysięcy złotych. Ten program w następnym roku powtórzymy w zależności od zainteresowania. Dlaczego to z tą propozycją weszliśmy? Bardzo dużo zdarzeń jest zatruć różnego rodzaju. I tutaj w przypadku tym, gdyby nawet udało się, powiedzmy, kilka rodzin uratować, to jest dla nas bardzo ważne. Kto będzie rozprowadzał te czujki? Tu mamy nawiązaną współpracę, tak jak wspomniałem, z Komendą Wojewódzką, więc będą to w sumie wstawiać, czyli montować i przeszkalać ochotnicze straże pożarne, wcześniej przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną. To jest prosty pomysł. Taka czujka to kosztuje w granicach, powiedzmy, od 100 do 130 zł. I ważna tam jest też bateria, która musi służyć minimum 5 lat. To jest ważne, żeby to było w miarę bezkolizyjnie, bezusterkowo. I dlatego chcemy, żeby po pierwsze było to przeszkolenie przez ochotnicze straże pożarne i żeby ci beneficjenci byli świadomi. Mam też taką nadzieję, że te gminy będą w ramach czy w sumie urzędu własnego, czy opieki społecznej w danej gminie dobierać takich beneficjentów, których po prostu zwyczajnie nie stać na zamontowanie takiej czujki. Nie jest to duży koszt, niemniej jednak nie każdego po prostu stać na taki wydatek. Nabór rozpoczniemy 18 września i potrwa do 11 października. Może jednak zakończyć się wcześniej, jeżeli pula środków zostanie wcześniej wyczerpana. Szczegóły programu oraz dokumentacja naboru są dostępne na naszej stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
4: Więcej szczegółów w programie Bezpieczny Dom można znaleźć na stronie funduszu.
3: SK Lublin.
4: 12,5 miliona złotych trafi na modernizację infrastruktury sportowej w województwie lubelskim. Przeznaczona kwota pozwoli odnowić w sumie 18 orlików w regionie. Część środków zasili natomiast remonty i rozbudowę lokalnych hal sportowych.
10: Robimy dobre rzeczy dla infrastruktury sportowej, tylko dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze wspólne działania, jeżeli chodzi o proces modernizacji orlików, o których już mówił pan wojewoda, i też program w części rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o program wojewódzki, dzisiaj do państwa przywożę kwotę 12,5 miliona złotych. To są najlepiej zainwestowane pieniądze. Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i w budowanie odporności naszego społeczeństwa. I to jest najważniejsza odpowiedź, jeśli chodzi o to, co my mamy zrobić, politycy, Ministerstwo Sportu, ale też samorządowcy. Co my mamy zrobić, żeby nasze dzieciaki, nasze społeczeństwo chciało się jeszcze bardziej i chętniej ruszać. Obiekty sportowe muszą być wielką wizytówką. I bardzo się cieszę, że robimy gigantyczny skok, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, szczególnie orlikową. Dlatego naszą ambicją jest to, i to się też dzieje w województwie lubelskim, żeby każdy orlik, który tylko tego potrzebuje, przeszedł głęboką metamorfozę. Jesteśmy już na etapie 60% zaawansowania. Patrzę tutaj na państwa samorządowców. Jeśli jest na naszym terenie orlik, który jeszcze takiego remontu nie uzyskał, my jesteśmy otwarci, zrobimy wszystko, żeby takie inwestycje móc zrealizować. Ale oprócz tego, że budujemy orliki, oprócz tego, że remontujemy orliki, także wspólnie łączymy siły z samorządowcami. Też to jest program, który realizujemy od 3 lat, czyli program wsparcia inwestycji wojewódzkich. To jest bardzo dobry mechanizm, dzięki któremu Ministerstwo Sportu każdego roku inwestuje 200 milionów złotych, a samorząd, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, żeby wejść w ten program, musi dołożyć dokładnie tą samą kwotę. Dzięki temu w skali całego kraju mamy kolejne 400 milionów złotych. Jeżeli chodzi o województwo lubelskie, ze strony Ministerstwa Sportu to jest kwota ponad 10 milionów, więc w sumie mamy do zainwestowania i do wydania kwotę ponad 20 milionów złotych, szczególnie na infrastrukturę tą przyszkolną, bo ona jest bardzo ważna, ona jest kluczowa, oprócz tego, że będziemy za chwilę brać decyzje dotyczące budowy nowej sali sportowej, także mamy decyzje, które przede wszystkim też wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu, jeżeli chodzi o proces remontowy obiektów sportowych. Jesteśmy tutaj wszyscy miłośnikami sportu. Też bardzo ważne, żeby na przykład takie remonty dotyczyły hal sportowych, jeżeli chodzi o kwestię akustyki. To jest bardzo ważne z punktu widzenia też możliwości pracy dla plefistów, bo często wiemy, jakie czasami zajęcia sportowe też mogą powodować problemy, jeżeli chodzi o kwestię hałasu. I takie rzeczy też oczywiście, szanowni państwo, rozwiązujemy. To jest wielkie wsparcie. Ale też zapowiadam tutaj przy Państwa uczestnictwie wielką też ofensywą infrastrukturalną na przyszły rok. Ruszamy z wielkimi projektami. Kolejnym wielkim projektem, który będziemy ogłaszać już na początku przyszłego roku, to jest program budowy hal sportowych. Na te działanie chcemy przeznaczyć 250 mln zł. To jest duży projekt. Będziemy też ogłaszać wielki projekt dotyczący budowy basenu. Byliśmy w Łukowie wspólnie z panem wojewodą, z panem posłem Krawczykiem, gdzie wiemy, że piękne miasto też ma wielki plan i wielkie marzenie, jeżeli chodzi o wybudowanie nowego basenu. Tak, to będzie też możliwe, takie wsparcie będzie możliwe, ponieważ będziemy mieć specjalnie dedykowany program. Ruszymy także w przyszłym roku oczywiście z tak bardzo popularnym programem budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Ja już u Państwa kilka miesięcy byłem temu, gdzie ogłosiliśmy program budowy orłów, ale chcemy i się nie zatrzymujemy. Chcemy to kontynuować, chcemy to rozwijać, więc taki projekt będzie realizowany. Jesteśmy w Lublinie, zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest piłka nożna, ale w ogóle gry zespołowe. Też w tym roku w ramach programu inwestycji strategicznych na przykład akademie piłkarskie będą mogły aplikować o to, aby dostać dofinansowanie na budowę centrów szkoleniowych. Wachlarz inwestycji jest bardzo duży, ale też korzystając z okazji, że jesteśmy w województwie lubelskim, gdzie kwestie bezpieczeństwa bardzo często o nich mówimy, ale też przecież jesteśmy i musimy być przygotowani na wszelkiego rodzaju wyzwania. I też my jako Ministerstwo Sportu i Turystyki do tego bardzo mocno zachęcamy samorządowców i także wspólnie z panem wojewodą do tego, że gdy projektujemy nowe obiekty sportowe, szczególnie hale sportowe, szczególnie baseny, aby uwzględniać miejsce schronienia. To jest bardzo ważne, że gdy będziemy budować nową halę sportową czy nową salę gimnastyczną przy szkole, nie musimy Państwu tego tłumaczyć, jak to jest ważne, że jeżeli tego typu obiekt nie posiada takiego miejsca schronienia, aby właśnie już na procesie, na etapie projektowym te rzeczy zakładać. Tak zwany poziom minus jeden. On w czasach pokoju będzie służył sportom walki, sportom obronnym czy innemu rodzajowi aktywności fizycznej, a na wypadek zagrożenia on też będzie mógł chronić. Do tego zachęcamy, to już się, szanowni państwo, dzieje. To są dopiero początki, ale bardzo się cieszę, że już od zeszłego roku, gdy intensywnie szkolimy, gdzie pokazujemy tego typu rozwiązania, już w tej chwili właśnie samorządowcy, przygotowując projekty, gdzie będą aplikować o wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki właśnie na budowę hal sportowych czy też basenów, uwzględniają te miejsce schronienia. Będziemy szczególną uwagę do tego przykładać w województwie lubelskim. Będziemy spotykać się z samorządowcami, wszystkimi tymi, którzy chcą takie inwestycje zrealizować, aby brać pod uwagę właśnie to przeznaczenie dotyczące ochrony. To samo tyczy się orlików. Przed chwilą wręczaliśmy 18 decyzji dotyczących dofinansowania remontu orlików, ale też chcemy, że jeżeli są miejsca, tak jak na przykład w Łukowie, piękny orlik przy bardzo dużej szkole podstawowej numer 4, tam nie ma takiego miejsca, więc teoretycznie przy budowie orlików także możemy realizować miejsca schronienia, a na górze po prostu będzie boisko wielofunkcyjne. To wszystko jest możliwe. Też, szanowni państwo, zapowiadam, patrząc tutaj na samorządowców, że będziemy też przygotowywać szkolenia. Spotkamy się tutaj, myślę, że w Urzędzie Wojewódzkim z panem wojewodą, gdzie będę przedstawiał wszystkie programy, które w przyszłym roku będziemy realizować, aby też mówić właśnie o tych miejscach, które są bardzo ważne z punktu widzenia miejsca schronienia. Dużo się mówi o aktywności sportowej, co mamy zrobić, żebyśmy przywrócili modę na sport. To jest wielka ofensywa infrastrukturalna. Proszę sobie wyobrazić, że gdy rozpoczynałem bycie ministrem sportu i turystyki, otwierałem 300 rynka. Dzisiaj w Polsce już jest otwarty 725, czyli mamy 425 obiektów. Wychodzi średnio, że każdego dnia w Polsce otwieramy jednego nowego lub wyremontowanego orlika. Nigdy wcześniej takiego wielkiego placu budowy nie było. Jestem bardzo dumny, że wspólnie z parlamentarzystami i samorządowcami takie realizacje robimy. A w tej chwili część z tych pieniędzy, jeżeli chodzi o program wojewódzki, także przekażę na ręce samorządowców, ale spotkamy się za kilka tygodni.

0: Pytaliśmy o przyszłość szkoły, między innymi też o to, co będzie z budynkiem, o to, co będzie z działkami. Wtedy dostawaliśmy informację, że samorząd województwa lubelskiego nie planuje tych działek sprzedawać.
1: Pytał w trakcie sejmiku radny Wojciech Sosnowski. Zarząd województwa podkreślał, że środki ze sprzedaży będą mogły zasilić budżet województwa, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie szpitali.
2: Zależy na tym, żeby w budżecie województwa lubelskiego na ten rok, na który dostaliśmy prawie 100 milionów mniej rok do roku z Ministerstwa Finansów, żebyśmy ten budżet spięli, w skrócie mówiąc. I te nieruchomości, które są zbędne, można powiedzieć, dla województwa, bo jeżeli chodzi o spadochroniarzy, chcemy sprzedać.
1: Argumentował wicemarszałek województwa Piotr Breś. Chociaż projekt uchwały wzbudził emocje, to ostatecznie większość radnych zagłosowała za.
3: SK Music News.
4: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
5: Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2000.

0: 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie, i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. Przy Już po roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuję się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłam robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Jest to oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat.
5: Go to great restaurants and do all kinds of stuff. Mm-hmm.
0: A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszę się na powrót do Polski. No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trans, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem transu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trans to w gruncie rzeczy stary trans, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz muszę grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trend Tiesto, jak i stary trend Tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie.
5: and make everybody happy and myself too.
0: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok?
5: Yeah, absolutely. I mean,
0: w okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
5: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, to albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to chyba ludowa. Ja mamusi, synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
6: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2000, pamiętam, 15 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i nagłe wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany, nie wiadomo tylko co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na was na sk.pl. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
2: SK Music News.
3: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Pond Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. Moje najbardziej charakterystyczne Ela w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek, w myślach przynajmniej, w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ela, Ela, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze, zamiast Justina Timberlake'a, Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, to na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów, współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
2: SK Music News.
3: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
2: SK Music News.
3: Poznaliśmy też gwiazdy przyszłorocznego Openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym Openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festival w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
2: SK Music News.
3: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z SK, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl kanego Mój Pierwszy Raz. Są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzajów wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać.
2: News.
3: Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
2: SK Music News.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
0: O.
3: Margaret,
0: dobry
3: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
0: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
0: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
0: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach. Ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu. No i dobrze, że tak się stało. Teraz wychodzi
4: na to. I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
0: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
0: Mhm.
3: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
0: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
4: Tak, no ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
0: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
3: swoją
0: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
3: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
0: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
3: Sięgał gdzieś do jakiejś
0: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
0: A tak, tak, pozdrawiamy.
3: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
0: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
0: tak,
4: czuję się dobrze.
0: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
3: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę chociaż może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
4: Tak, tak.
0: Tak, tak, tak. No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
4: Zabawne,
0: że o tym mówisz.
4: No bo my wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
0: Nie idę,
4: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
0: A za chwilę
4: zjazd.
3: Powrót do rzeczywistości. Zjazd.
0: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
4: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
0: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
3: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
0: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
3: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
4: Wow.
0: No.
4: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
4: Kurde.
0: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
4: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
4: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
4: Tak,
0: stoją
4: tak,
0: te stylizacje.
4: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
3: Suszarka.
4: Dziękuję.
0: No już wiem, no cała tak, Polska sobie.
4: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
3: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
0: Dobra.
3: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
0: Jestem dobry.
3: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
3: Gosia się skrzywiła, nie
4: bo
3: wiem,
4: ja
3: czy widziałeś.
4: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
3: Ale to nie ty, to ten, kto
0: ale to miłość twoja, nie?
4: Ojejku, tak często pisać do mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
4: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
4: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie, aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
3: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
4: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. Komunikacja,
4: to prawda.
3: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
4: No to masakra.
0: Tak, tak.
3: Się nie zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wymownie na Gosię, bo to może być
0: chyba
3: o tobie.
4: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
3: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
4: tak,
3: u ciebie.
4: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
4: Okay. Więc tak mamy.
0: Jakie było pytanie?
3: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
3: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
4: Przecież trzeba robić
0: czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
3: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
3: testują jakieś, troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
4: Tak, ja też nie.
3: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
3: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
3: Takie. Uf. I nie podoba mu jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
3: Co? No luz, no luz. Jaki luz?
0: Red flag taki.
4: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a co powiedział Piotrek?
4: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: A, no.
4: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
4: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak on ci puszcza swoje.
4: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień, spędziłeś w studio.
3: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
4: Ja obrażona. Ja,
0: tak?
4: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
3: No to liczyłam właśnie.
4: Nie. Nie ma takiej opcji, mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
3: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
3: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
3: rozumiem,
0: ale
3: że nawzajem.
0: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
4: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
0: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
4: to
0: ponownie,
4: chce,
0: nie?
4: Się chce,
0: no
4: tak.
0: Bo są takie współprace, że...
3: Odhaczyć,
0: dobra, fajnie,
3: dziękuję.
0: Że jest efekt, dziękuję, never again.
4: Tak.
0: No, a my tutaj, poza tym, że no,
4: no
0: ciężko pracowaliśmy,
4: ale... sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I
4: daje
0: takie chęć,
4: zielone
0: nie?
4: Światło,
0: że
4: no.
0: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
4: Czekam na SMS-kach.
3: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
4: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
0: No.
3: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
0: We hope so. Mamy nadzieję.
3: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. SK
2: Music News.
3: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem.

0: Podejdźcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
1: Muzyką się żyje. Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
2: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
1: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
3: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem, on się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
1: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Rób na miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lanberry, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadłej, Vito Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak... No oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły, nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni odbierzamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym ją widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
2: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
4: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
5: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
6: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zerlock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK, to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania, dopasowane

0: pracy, prawie że codzienne treningi. Poza tym jeszcze trzeba treningi siłowe, na przykład na siłowni. Potem się zgłaszamy na takie zawody eliminacyjne, które tym razem były na drugim końcu Polski, co też było ogromnymi kosztami, a niestety to są ogromne koszty, no i bardzo potrzebujemy wsparcia w tych kwestiach.
1: Mistrzostwa w listopadzie we Włoszech.
2: Muzyką się żyje.
3: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasta. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu w tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness You Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj co nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbijałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Swoją drogą, nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. On sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 6644202. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami, tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to, to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: taka promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
6: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Pogrzebatem, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła poptytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko

wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia z tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, już 2 minuty po godzinie 11:00.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki, nie do powiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Jamelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Jamelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.

Maksyna, Oskar, Oskara. Mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Go Kart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Go Kart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Go Kart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Go Kart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Lublin na czasie.
17: Jacek Werner czeka 5 stref od tradycyjnej galerii reprodukcji przez instalację inspirowaną słynną sypialnią w Arles po 8-minutowy seans w Google'ach VR. W Lublinie można podziwiać wystawę Van Gogh The Immersive Exhibition, mówi kuratorka wystawy Daria Solar.
18: Gdzie możemy patrzeć w lewo, w prawo, w górę, w dół i znajdujemy się wewnątrz ożywionych obrazów Vincenta Van Gogha i lecimy na przykład nad jeziorem albo przechodzimy przez pub, w którym on bywał, albo wchodzimy do jego domu. Możemy się wczuć w to, jak on żył, jak wyglądał troszeczkę jego świat.
17: Wystawę można oglądać w hangarze sztuki przy Alei Witosa 20 do końca roku.
0: Muzyką się żyje.
15: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
19: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać tekst.
15: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął trzecie

Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu. I słuchajcie, Rap 20 już jutro, znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Rek się stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermelon, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Ach, jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Duńczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Duńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
4: a potem przyjemności.
5: Najlepiej z nowym sprzętem.
6: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
7: Daj znać na sk.pl.
8: Słuchaj Eski od rana
9: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Olu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
18: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Już niebawem otwarcie nowej restauracji McDonald's w Lublinie. Zacznij dzień pożywnym śniadaniem, zamów pyszny Mac zestaw na lunch albo wpadnij na chwilę przyjemności z aksamitnym McFlurry czy aromatyczną kawą. Teraz swoje ulubione smaki znajdziesz na ulicy Turystycznej 1A. Do zobaczenia!
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: SK.
24: Muzyką się żyje.
1: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa.

0: Mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
1: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Like Eight Peace i Justin Timberlake. Hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. W roli konduktora, no oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katwiel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar Mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom Mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid.
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw feskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
8: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
9: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
8: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: I po reklamie.
12: Lublin na czasie.
13: Jacek Werner, można przyjść i zasiąść w szkolnych ławach z lat 30. ubiegłego wieku. W Skansenie w Lublinie działa szkoła z Bobrownik. Skompletowanie wyposażenia zajęło kilka lat.
14: Stoją tutaj ławki. Ławki są wyposażone w dawne kałamarzy, stalówki, pióra oraz ołówki. Cała klasa w szkole z Bobrownik wygląda niezwykle, bo takich klas nie pamiętamy my, ale pamiętaliby takie klasy nasi dziadkowie. Taka szkoła z Bobrownik jest obiektem dosyć niezwykłym i bardzo wyjątkowym.
13: Mówi Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Na ekspozycji znajdują się również tornistry i kality, trzcinka i linijka na katedrze.
15: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
16: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
15: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
17: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Mekno. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Zaczynają się w SC.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean, do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochani. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
9: Urządzasz mieszkanie? Albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
10: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
11: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: to nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
9: I po reklamie.
10: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
11: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
12: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie, ale fajnie, fajnie.
13: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
12: No. Ale ekipa fajna się zebrała.
10: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
14: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio.sk.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta. Tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami. Albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
11: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
10: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
14: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełkiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełkiewska 34B. www.e1gokart.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen Witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: I po reklamie.
19: Lublin na czasie.
20: Jacek Werner, pasja, zaangażowanie i ciężka praca, do tego szarfy zawieszone nawet 8 metrów nad ziemią. Na nich młode zawodniczki wykonujące niesamowite pokazy swoich umiejętności. Aerialistki z Lublina mają szansę reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Świata w tańcu i akrobatyce powietrznej. Dziewczyny zbierają teraz pieniądze na wyjazd, mówi Julia Chrzan, jedna z zawodniczek.
21: Bardzo dużo poświęconego czasu i pracy, prawie że codzienne treningi. Poza tym jeszcze trzeba treningi siłowe, na przykład na siłowni. Potem się zgłaszamy na takie zawody eliminacyjne, które tym razem były na drugim końcu Polski, co też było ogromnymi kosztami, a niestety to są ogromne koszty, no i bardzo potrzebujemy wsparcia w tych kwestiach.
20: Mistrzostwa w listopadzie we Włoszech.
22: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
23: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
22: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
0: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
22: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
2: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram, Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać.

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Iben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem ci, mają kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: Potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Już niebawem otwarcie nowej restauracji McDonald's w Lublinie. Zacznij dzień pożywnym śniadaniem. Zamów pyszny McZestaw na lunch albo wpadnij na chwilę przyjemności z aksamitnym McFlurry czy aromatyczną kawą. Teraz swoje ulubione smaki znajdziesz na ulicy Turystycznej 1A. Do zobaczenia!
18: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: from you.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: I po reklamie.
20: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni, ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
21: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, wiesz, koncentrowane z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miałeś swoją najlepszą formę.
20: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
19: Jesteśmy mistrzami świata!
0: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło w dotplay.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
8: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

0: Bez końca. Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Tomasz Forlan, lockout! I tam się położył pod siatką Tomasz Forlan. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
19: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: I po reklamie.
1: Lublin na czasie.
14: Jacek Werner czeka 5 stref od tradycyjnej galerii reprodukcji przez instalację inspirowaną słynną sypialnią w Arles po 8-minutowy seans w Google'ach VR. W Lublinie można podziwiać wystawę Van Gogh The Immersive Exhibition, mówi kuratorka wystawy Daria Solar.
5: Gdzie możemy patrzeć w lewo, w prawo, w górę, w dół i znajdujemy się wewnątrz ożywionych obrazów Vincenta Van Gogha i lecimy na przykład nad jeziorem albo przechodzimy przez pub, w którym on bywał, albo wchodzimy do jego domu. Możemy się wczuć w to, jak on żył, jak wyglądał troszeczkę jego świat.
14: Wystawę można oglądać w hangarze sztuki przy Alei Witosa 20 do końca roku.
16: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Jalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
20: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
16: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: Już niebawem otwarcie nowej restauracji McDonald's w Lublinie. Zacznij dzień pożywnym śniadaniem, zamów pyszny McZestaw na lunch albo wpadnij na chwilę przyjemności z aksamitnym McFlurry czy aromatyczną kawą. Teraz swoje ulubione smaki znajdziesz na ulicy Turystycznej 1A. Do zobaczenia!
2: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
14: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
8: I po reklamie.

0: SK Lublin. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
6: I po reklamie.

0: News. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O.
0: Margaret,
2: dobry
0: Dawid
2: początek.
0: Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
3: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
2: Od kilku lat.
3: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
2: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
3: Tak.
2: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach. Ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu. No i dobrze, że tak się stało. Teraz wychodzi
3: i nadszedł
2: na
3: ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
2: Takie wyczekane dziecko nasze.
3: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
2: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
2: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
3: Tak, no ale powiedz mi, no, kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
2: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
0: swoją
2: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
3: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
2: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś
2: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
3: Pozdrawiamy
2: tak.
3: Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
3: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
2: tak,
3: czuję się dobrze.
2: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
3: Tak, tak.
2: Tak, tak, tak. No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
3: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tym
2: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
3: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
2: Nie idę,
3: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
2: A za chwilę
3: zjazd.
0: Powrót do rzeczywistości. Zjazd.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
3: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
2: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
3: Oh, wow.
2: No.
3: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
3: Kurde.
2: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
3: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
3: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
3: Tak,
2: stoją
3: tak,
2: te stylizacje.
3: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
3: Dziękuję.
2: Ja już wiem,
3: no
2: cała
3: tak.
2: Polska sobie.
3: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
2: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
2: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
2: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
3: ja
0: czy widziałeś.
3: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
2: napisał. Ale to miłość twoja, nie? Że...
3: Ojejku, tak często pisać do mnie?
2: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
3: A ja daj ta spokój.
2: A, zgadamy jutro.
3: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie, aż?
2: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
2: Tak.
3: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
2: Tak. W komunikację,
3: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
3: No to masakra.
2: Tak, tak.
0: Się
2: jak...
0: zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę dwumownie na Gosię, bo to może być
2: chyba
0: o tobie.
2: Gosia.
3: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
3: tak,
0: u ciebie.
3: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
2: Okej.
3: Okay. Więc tak mamy.
2: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
2: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
2: Na luzie.
3: Przecież znasz,
2: trzeba robić
3: zna.
2: Czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
2: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
2: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
3: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest to o tym bezpieczeństwie.
2: No właśnie, no i pewności.
0: I też doświadczenie powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
2: Tak.
0: Uff. Nie podoba mu jej się numer, później ci opowiem.
2: No luz, no.
0: Co? No luz, no luz, no luz, no luz, no luz. Jaki luz?
2: Red flag taki.
3: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
2: No a co
3: udawać.
2: Powiedział Piotrek?
3: Nie, Piotrek kocha ten numer.
2: A, no.
3: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
2: Okej.
3: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
2: Jak on ci puszcza swoje.
3: Tak, mówię, no fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
2: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
3: Ja obrażona.
2: Tak?
3: Tak, ja obrażona.
2: Dobra, to ja też obrażony. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie.
3: Nie ma takiej opcji,
2: Mordo. Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
2: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
2: tak,
0: rozumiem,
2: ale
0: że nawzajem.
2: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
3: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, osobowościowo...
2: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
3: to
2: ponownie,
3: chce,
2: nie?
3: Się chce,
2: no
3: tak.
2: Bo są takie współprace, że...
0: Odchodzić,
2: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
2: Że jest efekt, dziękuję, never again.
3: Tak.
2: No, a my tutaj, poza tym, że no,
3: my
2: ciężko pracowaliśmy,
3: się sobie
2: ale...
3: zbieramy, wiesz, no...
2: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że... I takie chęć,
3: zielone
2: nie?
3: Światło,
2: że
3: no.
2: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach. Kwiat, a to...
3: Czekam na to.
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
3: Tak, tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, w kolejce czeka.
2: No.
0: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
2: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. SK Music
0: News. Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Ponder Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ella, Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze zamiast Justina Timberlake'a
4: Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
1: SK Music News.
4: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
1: SK Music News.
4: Poznaliśmy też gwiazdy przyszłorocznego Openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym Openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festival w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
1: SK Music News.
4: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z SK, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl kanego Mój Pierwszy Raz, są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, No ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Mateja Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać. W przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuje się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić. A potem już improwizuję. Jest to oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż, aż po Nowy Jork czy Londyn, naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszę się na powrót do Polski. No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem
0: przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafia, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trans. To jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem transu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trans to w gruncie rzeczy stary trans, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz muszę grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trend Tiesto, jak i stary trend Tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie. A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
5: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
6: Mój pierwszy raz.
7: Mój pierwszy raz na scenie.
8: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
7: Mój pierwszy muzyczny idol.
8: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec, o, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
7: Miałeś kasetę, plakat?
8: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show
0: był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński
0: to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy taki, zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji, językowy, i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne Energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i nagły wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka, daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany. Nie wiadomo tylko, co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia na początek. Artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam Was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z Wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na Was na sk.pl.

0: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
1: Baby, can't you

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo duży dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej

0: ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z Krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla

0: piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się czterokrotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz. SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Kolejne lokale są podpinane do ciepła, rusza sezon grzewczy. W Lublinie ogrzewanie działa już w około 300 budynkach, a lubelskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej apeluje o podłączanie następnych. Wskazuje też na inne kwestie, o czym mówi rzeczniczka LPC-u Teresa Stępniak-Romanek.
6: Okres grzewczy w Lublinie powoli się rozpoczyna. Obecnie ciepło płynie już do ponad 300 budynków. Są to przede wszystkim budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej, ale mamy też sygnały od spółdzielni mieszkaniowych, że będą uruchamiały ogrzewanie w swoich budynkach jeszcze w tym tygodniu. Obecnie dostawę ciepła uruchomiły m.in. spółdzielnia mieszkaniowa Instalator czy spółdzielnia Czechów. Od piątku ciepło do budynków zacznie dostarczać również spółdzielnia mieszkaniowa Centrum. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że aby przed planowanym rozpoczęciem dostawy ciepła maksymalnie odkręcili swoje zawory termostatyczne przy kaloryferach. Dzięki tej drobnej czynności możemy uniknąć zapowietrzenia grzejników podczas napełniania wodą instalacji centralnego ogrzewania. Warto też zaznaczyć, że obecnie to mieszkańcy decydują, kiedy chcą rozpocząć ogrzewanie w swoich budynkach. Mieszkańcy oraz użytkownicy lokali w spółdzielniach mieszkaniowych zgłaszają taką potrzebę do swojego administratora, natomiast administrator czy zarządca decyzję o rozpoczęciu dostawy ciepła przekazuje do naszej firmy, czyli do Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ze swojej strony zachęcamy, aby z tą decyzją nie zwlekać zbyt długo i nie dopuścić do nadmiernego wychudzenia się bryły budynku, ponieważ ogrzanie takiego wyziębionego obiektu jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż utrzymanie względnie stałej temperatury. Przypominam również, że węzły cieplne wyposażone są w tak zwane urządzenia automatyki pogodowej, które regulują dostawy ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz. Odcinają dostawę, kiedy temperatura na zewnątrz wzrośnie do określonego poziomu, najczęściej jest to około 15 stopni i odwrotnie. Jeśli temperatura spada, ciepło automatycznie znowu płynie do naszych grzejników. Tym samym mieszkańcy płacą tylko za ciepło, z którego faktycznie skorzystali i którego potrzebują.
5: A informacje o zasadach ogrzewania mieszkań są też dostępne na stronie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, działa pod adresem lpec.pl.
1: SK Lublin.
5: Mieszkańcy Lubelszczyzny zyskają darmowe czujki dymu i tlenku węgla. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do bezpiecznego domu. Wraz z sezonem grzewczym rośnie zagrożenie pożarowe oraz ryzyko zatrucia czadem. Aby temu zapobiec, Lubelski Fundusz przeznaczy 250 000 zł na zakup urządzeń dla gospodarstw domowych.
4: Stanisław Mazur, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
7: Czujki dymu, które w razie zagrożenia mogą nas ustrzec przed utratą zdrowia lub życia. Z takim projektem czujek dymów dla naszych mieszkańców wychodzi właśnie fundusz. Mógł pan prezes zdradzić, na czym to polega, do kogo jest to skierowane?
4: Panie redaktorze, szanowni państwo, na kanwie porozumienia z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w zasadzie już uruchomiliśmy nabór na czujki dymu i czujki tlenu. Program Bezpieczny Dom z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach którego do mieszkańców województwa lubelskiego mają trafić czujki dymu i czujki węgla. O pieniądze, o dotacje mogą ubiegać się gminy województwa lubelskiego. Każdy samorząd może otrzymać od 5 do 10 tysięcy złotych dofinansowania pokrywającego do 50% kosztów kwalifikowanych. Łącznie na ten program przeznaczamy 250 tysięcy złotych. Ten program w następnym roku powtórzymy w zależności od zainteresowania. Dlaczego to z tą propozycją weszliśmy? Bardzo dużo zdarzeń jest zatruć różnego rodzaju i tutaj w przypadku tym, gdyby nawet udało się powiedzmy kilka rodzin uratować, to jest dla nas bardzo ważne. Kto będzie rozprowadzał te czujki? Tu mamy nawiązaną współpracę, tak jak wspomniałem, z Komendą Wojewódzką, więc będą to w sumie wstawiać, czyli montować i przeszkalać ochotnicze straże pożarne, wcześniej przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną. To jest prosty pomysł. Taka czujka to kosztuje w granicach powiedzmy od 100 do 130 zł i ważna tam jest też bateria, która musi służyć minimum 5 lat. To jest ważne, żeby to było w miarę bezkolizyjnie, bezusterkowo i dlatego chcemy, żeby po pierwsze było to przeszkolenie przez ochotnicze straże pożarne i żeby ci beneficjenci byli świadomi. Mam też taką nadzieję, że te gminy będą w ramach czy w sumie urzędu własnego czy opieki społecznej w danej gminie dobierać takich beneficjentów, których po prostu zwyczajnie nie stać na zamontowanie takiej czujki. Nie jest to duży koszt, niemniej jednak nie każdego po prostu stać na taki wydatek. Nabór rozpoczniemy 18 września i potrwa do 11 października. Może jednak zakończyć się wcześniej, jeżeli pula środków zostanie wcześniej wyczerpana. Szczegóły programu oraz dokumentacja naboru są dostępne na naszej stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
5: Więcej szczegółów w programie Bezpieczny Dom można znaleźć na stronie funduszu.
1: SK Lublin.
5: 12,5 miliona złotych trafi na modernizację infrastruktury sportowej w województwie lubelskim. Przeznaczona kwota pozwoli odnowić w sumie 18 orlików w regionie. Część środków zasili natomiast remonty i rozbudowę lokalnych hal sportowych.
8: Robimy dobre rzeczy dla infrastruktury sportowej, tylko dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze wspólne działania, jeżeli chodzi o proces modernizacji orlików, o których już mówił pan wojewoda i też program w części rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o program wojewódzki, dzisiaj do państwa przywożę kwotę 12,5 miliona złotych. To są najlepiej zainwestowane pieniądze. Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i w budowanie odporności naszego społeczeństwa i to jest najważniejsza odpowiedź, jeśli chodzi o to, co my mamy zrobić, politycy, Ministerstwo Sportu, ale też samorządowcy. Co my mamy zrobić, żeby nasze dzieciaki, nasze społeczeństwo chciało się jeszcze bardziej i chętniej ruszać. Obiekty sportowe muszą być wielką wizytówką. i bardzo się cieszę, że robimy gigantyczny skok, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, szczególnie orlikową. Dlatego naszą ambicją jest to, i to się też dzieje w województwie lubelskim, żeby każdy orlik, który tylko tego potrzebuje, przeszedł tego głęboką metamorfozę. Jesteśmy już na etapie 60% zaawansowania. Patrzę tutaj na Państwa samorządowców. Jeśli jest na naszym terenie orlik, który jeszcze takiego remontu nie uzyskał, my jesteśmy otwarci, zrobimy wszystko, żeby takie inwestycje móc zrealizować. Ale oprócz tego, że budujemy orliki, oprócz tego, że remontujemy orliki, także wspólnie łączymy siły z samorządowcami. Też to jest program, który realizujemy od 3 lat, czyli program wsparcia inwestycji wojewódzkich. To jest bardzo dobry mechanizm, dzięki któremu Ministerstwo Sportu każdego roku inwestuje 200 milionów złotych, a samorząd, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, żeby wejść w ten program, musi dołożyć dokładnie tą samą kwotę. Dzięki temu w skali całego kraju mamy kolejne 400 milionów złotych. Jeżeli chodzi o województwo lubelskie, ze strony Ministerstwa Sportu to jest kwota ponad 10 milionów, więc w sumie mamy do zainwestowania i do wydania kwotę ponad 20 milionów złotych, szczególnie na infrastrukturę tą przyszkolną, bo ona jest bardzo ważna, ona jest kluczowa. Oprócz tego, że będziemy za chwilę brać decyzje dotyczące budowy nowej sali sportowej, także mamy decyzje, które przede wszystkim też wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu, jeżeli chodzi o proces remontów obiektów sportowych. Jesteśmy tutaj wszyscy miłośnikami sportu. Też bardzo ważne, żeby na przykład takie remonty dotyczyły hal sportowych, jeżeli chodzi o kwestie akustyki. To jest bardzo ważne z punktu widzenia też możliwości pracy dla golfistów, bo często wiemy, jakie czasami zajęcia sportowe też mogą powodować problemy, jeżeli chodzi o kwestie hałasu. I takie rzeczy też oczywiście, szanowni Państwo, rozwiązujemy. To jest wielkie wsparcie, ale też zapowiadam tutaj przy Państwa uczestnictwie wielką też ofensywą infrastrukturalną na przyszły rok. Ruszamy z wielkimi projektami. Kolejnym wielkim projektem, który będziemy ogłaszać już na początku przyszłego roku, to jest program budowy hal sportowych. Na te działanie chcemy przeznaczyć 250 mln zł. To jest duży projekt. Będziemy też ogłaszać wielki projekt dotyczący budowy basenu. Byliśmy w Łukowie wspólnie z panem wojewodą, z panem posłem Krawczykiem, gdzie wiemy, że Łuków, piękne miasto, też ma wielki plan i wielkie marzenie, jeżeli chodzi o wybudowanie nowego basenu. Tak, to będzie też możliwe. Takie wsparcie będzie możliwe, ponieważ będziemy mieć specjalnie dedykowany program. Ruszymy także w przyszłym roku oczywiście z tak bardzo popularnym programem budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Ja już u Państwa kilka miesięcy byłem temu, gdzie ogłosiliśmy program budowy orłów, ale chcemy i się nie zatrzymujemy. Chcemy to kontynuować, chcemy to rozwijać, więc taki projekt będzie realizowany. Jesteśmy w Lublinie, zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest piłka nożna, ale w ogóle gry zespołowe. Też w tym roku w ramach programu inwestycji strategicznych na przykład akademie piłkarskie będą mogły aplikować o to, aby dostać dofinansowanie na budowę centrów szkoleniowych. Wachlarz inwestycji jest bardzo duży. Ale też korzystając z okazji, że jesteśmy w województwie lubelskim, gdzie kwestie bezpieczeństwa, bardzo często o nich mówimy, ale też przecież jesteśmy i musimy być przygotowani na wszelkiego rodzaju wyzwania. I też my jako Ministerstwo Sportu i Turystyki do tego bardzo mocno zachęcamy samorządowców i także wspólnie z panem wojewodą do tego, że gdy projektujemy nowe obiekty sportowe, szczególnie hale sportowe, szczególnie baseny, aby uwzględniać miejsce schronienia. To jest bardzo ważne, że gdy będziemy budować nową halę sportową czy nową salę gimnastyczną przy szkole, nie musimy Państwu tego tłumaczyć, jak to jest ważne, że jeżeli tego typu obiekt nie posiada takiego miejsca schronienia, aby właśnie już na procesie, na etapie projektowym te rzeczy zakładać. Tak zwany poziom minus jeden. On w czasach pokoju będzie służył sportom walki, sportom obronnym czy innemu rodzajowi aktywności fizycznej, a na wypadek zagrożenia on też będzie mógł chronić. Do tego zachęcamy, to już się, szanowni Państwo, dzieje. To są dopiero początki, ale bardzo się cieszę, że już od zeszłego roku, gdy intensywnie szkolimy, gdzie pokazujemy tego typu rozwiązania, Już w tej chwili właśnie samorządowcy, przygotowując projekty, gdzie będą aplikować o wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki właśnie na budowę hal sportowych czy też basenów, uwzględniają te miejsca schronienia. Będziemy szczególną uwagę do tego przykładać w województwie lubelskim. Będziemy spotykać się z samorządowcami, wszystkimi tymi, którzy chcą takie inwestycje zrealizować, aby brać pod uwagę właśnie to przeznaczenie dotyczące ochrony. To samo tyczy się Orlików. Przed chwilą wręczaliśmy 18 decyzji dotyczących dofinansowań remontu Orlików, ale też chcemy, że jeżeli są miejsca, tak jak na przykład w Łukowie, piękny Orlik przy bardzo dużej szkole podstawowej numer 4, tam nie ma takiego miejsca, więc teoretycznie przy budowie Orlików także możemy realizować miejsca schronienia, a na górze po prostu będzie boisko wielofunkcyjne. To wszystko jest możliwe. Też, szanowni państwo, zapowiadam, patrząc tutaj na samorządowców, że będziemy też przygotowywać szkolenia. Spotkamy się tutaj, myślę, że w Urzędzie Wojewódzkim z panem wojewodą, gdzie będę przedstawiał wszystkie programy, które w przyszłym roku będziemy realizować, aby też mówić właśnie o tych miejscach, które są bardzo ważne z punktu widzenia miejsca schronienia. Dużo się mówi o aktywności sportowej, co mamy zrobić, żebyśmy przywrócili modę na sport. To jest wielka ofensywa infrastrukturalna. Proszę sobie wyobrazić, że gdy rozpoczynałem bycie minister sportu i turystyki, otwierałem 300 Orlika. Dzisiaj w Polsce już jest otwarty 725, czyli mamy 425 obiektów. Wychodzi średnio, że każdego dnia w Polsce otwieramy jednego nowego lub wyremontowanego Orlika. Nigdy wcześniej takiego wielkiego placu budowy nie było. Jestem bardzo dumny, że wspólnie z parlamentarzystami i samorządowcami takie realizacje robimy. A w tej chwili część z tych pieniędzy, jeżeli chodzi o program wojewódzki, także przekażę na ręce samorządowców, ale spotkamy się za kilka tygodni, będziemy rozstrzygać kolejne programy i dlatego też przygotowujemy szkolenia, żeby też samorządowcy z województwa lubelskiego mieli pełną wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób przygotować się do kolejnego roku i w jaki sposób skutecznie pozyskiwać fundusze.
5: Mówił w Lublinie minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Na Lubelszczyźnie znajduje się 150 Orlików.
1: SK Lublin.
5: Samorząd województwa lubelskiego chce sprzedać budynek po dawnej szkole i kolegium służb społecznych. Chodzi o działkę przy Sulisławickiej 7 w Lublinie.
9: Skąd taka zmiana w styczniu, ale i też na wcześniejszych przy okazji sesji sejmików? Pytaliśmy o przyszłość szkoły, między innymi też o to, co będzie z budynkiem, o to, co będzie z działkami. Wtedy dostawaliśmy informację, że samorząd województwa lubelskiego nie planuje tych działek sprzedawać.
5: Pytał w trakcie sejmiku radny Wojciech Sosnowski. Zarząd województwa podkreślał, że środki ze sprzedaży będą mogły zasilić budżet województwa, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie szpitali.
10: Zależy na tym, żeby w budżecie województwa lubelskiego na ten rok, na który dostaliśmy prawie 100 milionów mniej rok do roku z Ministerstwa Finansów, żebyśmy ten budżet spięli, w skrócie mówiąc. I te nieruchomości, które są zbędne, można powiedzieć, dla województwa, bo jeżeli chodzi o spadochroniarzy, chcemy sprzedać.
5: Argumentował wicemarszałek województwa Piotr Breś. Chociaż projekt uchwały wzbudził emocje, to ostatecznie większość radnych zagłosowała za.
1: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin od epoki kamienia po Wielką Wojnę. Projekt Instytutu Archeologii UMCS z międzynarodowym uznaniem. O tym dziś w magazynie reporterów Eski Lublin. Zostańcie z nami.
1: Eska Lublin.
5: Podczas Światowego Kongresu w Poznaniu lubelscy badacze otrzymali prestiżową nagrodę za popularyzację wiedzy o dziedzictwie regionu. Projekt jest rozwijany już od ponad roku, a o jego rozwoju powiedział nam jeden z jego koordynatorów.
11: Marcin Maciejewski, Instytut Archeologii, kierownik projektu Od epoki kamienia po Wielką Wojnę, archeologia lubelszczyzna.
12: Od epoki kamienia aż po Wielką Wojnę to jest dość szeroki okres. Proszę zdradzić nam, jak idą prace przy projekcie. On w przyszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, ma się już zakończyć. Są może plany już do przedłużenia tej inicjatywy. Jak to się wszystko rozwija?
11: Znaczy, rozwija się to bardzo dobrze. Tak naprawdę teraz już z końcem września będą kolejne takie, nazwę to rynkowo, produkty dostępne. bo będzie geoportal, w którym będzie ponad 100 stanowisk takich najważniejszych z całej Lubelszczyzny przedstawionych z pewnym opisem, z materiałem fotograficznym. Każdy będzie mógł się zapoznać, co interesującego z perspektywy archeologicznej jest w jego okolicach. To też jest pewne uzupełnienie innych działań, które tutaj podejmujemy, ponieważ będzie można sobie sprawdzić, gdzie są stanowiska, które na przykład pokazujemy w filmach, czy pojawiają się w książce obrazkowej. Tak naprawdę drugim tym produktem, który będzie już dostępny, będzie gra terenowa wersji geocachingowej, czyli każdy będzie mógł sobie pójść i tą grę terenową zrobić. Wcześniej robiliśmy taką grę terenową w wersji bardziej klasycznej, z animatorami. Robiliśmy to dla 5 szkół. Wiem, że na pewno wiele szkół też by chciało i by się zgłosiło, no ale to by było związane z tym, że to jest pewien też program naukowy. Te nasze działania i my po prostu testujemy różne metody. Moglibyśmy na pewno takie gry terenowe przeprowadzić również dla innych szkół, no ale to zawsze jest kwestia finansowania. I jeszcze trzecim tym produktem, takim dość ważnym chyba w tym projekcie, jest ilustrowany przewodnik po Lubelszczyźnie. Pierwotnie nazwaliśmy to w projekcie książką obrazkową, tak trochę to skracając i trochę trywializując, ale rzeczywiście po wielu miesiącach ciężkiej, wytężonej pracy, analizach, spotkaniach z nauczycielami, konsultacjach, tutaj też próba przełożenia tego naszego języka archeologicznego, naukowego na język zdatny dla 10-latków, bo taki mniej więcej jest wiek osób, do których tą książkę kierujemy. Powstała książka, która niedługo też będzie dostępna. My ją będziemy rozsyłać po szkołach zupełnie za darmo. Premiera jest planowana, już mogę zapowiedzieć, na 20 października w Teatrze NN. Wtedy też wszystkie różne materiały dodatkowe też będą dostępne, ponieważ tam mamy książkę, która oczywiście może funkcjonować samodzielnie. Każde 2 strony dotyczą jakiejś epoki, dotyczą jakiegoś problemu konkretnego, takiego archeologicznego, oczywiście przedstawionego w dość prosty sposób, chociażby jak pojawia się brąz i dlaczego ten brąz jest tak ważny w pewnym momencie dziejów ludzkości. Tam dokładamy kwestie chociażby różnego typu analiz, jakie stosują archeolodzy, oczywiście też w taki sposób, że nie wprowadzamy tam wzorów chemicznych, tylko mówimy, co dzięki takim analizom archeolodzy wiedzą, bo dla nas też jest bardzo ważne, żeby nie tylko mówić ludziom, co my wiemy, ale skąd my wiemy, jak my do tej wiedzy dochodzimy. Jak ważne są te takie właśnie szczegóły, które mogą czasami wydawać się mało istotne. No jeden węgielek drzewny może nam powiedzieć o chronologii jakiegoś miejsca, ponieważ możemy wykonać datowanie radiowęglowe na podstawie takiego węgielka drzewnego, który będzie oczywiście znajdował się w konkretnym miejscu, z konkretnymi przedmiotami, co może się przełożyć tak naprawdę na jakieś przewartościowanie chronologii, jakichś zjawisk, albo dodanie takiej bardzo pewnej jednak popartej autorytetem nauk ścisłych wiedzy o tym, kiedy coś się wydarzyło, kiedy jakieś zjawisko miało miejsce i wtedy rzeczywiście to jest dla nas bardzo ważne. Mówię, no to jest jeden węgielek. I to też tam będzie oczywiście zawarte w taki sposób, aby te dzieciaki, przepraszam, być może trywializuję, ci młodzi ludzie, ci młodzi odkrywcy mogli to odkrywać i mogli również zobaczyć zabytki. Tam w każdej, każdy ten taki temat kieruje do jakiegoś muzeum tutaj w regionie, żeby było wskazanie, słuchajcie, idźcie do muzeum, bo tam jest to prawdziwe. Do tego będą dostępne scenariusze lekcji i karty pracy, żeby tak naprawdę ci już nie 10-latkowie, ale nauczyciele mogli to wykorzystać, bo dla nas to jest taki, to nie jest po prostu kolejna książka archeologii, których jest coraz więcej i mnie osobiście to bardzo cieszy, ale jest to po prostu narzędzie też dydaktyczne.
7: Archeologia, ta, która może się kojarzyć z dłubaniem w ziemi, razem z miotką, szufelką, często może też z łopatką, chociaż już teraz tak nie jest. Archeolodzy bardzo ganią za takie podejście, ale w głowach ludzi zazwyczaj chyba taki obraz cały czas jest obecny i jest jak najbardziej żywy.
11: Tak, bo oczywiście badania takie terenowe, wykopaliskowe, ludzie uwielbiają je oglądać. Naprawdę, no jeśli wrzucamy materiał, gdzie mamy pokazane badania, szczególnie jak mamy szkielet, to już wiemy, że to będzie strzał w dziesiątkę. Jeśli publikujemy jakieś informacje o jakichś innych badaniach, to jest różnie. Ale no, wiemy, co się sprzedaje, no, ale wiemy też, co my chcemy przekazać i też nie unikamy tego, idąc tylko za tym, co wiadomo, że jestem evergreenem mówienia o archeologii, ale też pokazujemy właśnie te inne aspekty, pokazujemy badania nieinwazyjne, tak zwaną archeologię lotniczą i nie chodzi tutaj o poszukiwanie wraków samolotów, co też się oczywiście dzieje i co też jest fascynujące i też profesjonalnie takie badania prowadzone mogą dużo powiedzieć, ale oglądanie Ziemi z czy to dronów, czy to samolotów, czy to satelit, poszukiwanie tam właśnie różnego typu wyróżników, które wskazują, że coś tam było, skanowanie laserowe, które trochę takim szerokim frontem weszło do archeologii gdzieś 10 lat temu i od tego czasu mamy dużo nowo odkrywanych stanowisk. To taki stanowisk, można powiedzieć, spektakularny, bo one mają swoją formę terenową. To są różnego typu nasypy nad grobami, to są nowe grodziska. Tego cały czas jest dużo, tak więc jak najbardziej pokazujemy tutaj obie strony, bo obie strony są ważne.
7: Są i TikToki, są i, tak jak pan już wspomniał, rolki na Facebooku, wpisy na Facebooku, a nawet są też audiodeskrypcje, które można znaleźć między innymi na stronie OMCS-u. Jednym z takich tematów, które tam też państwo poruszacie, jest też coś, o co chciałem zapytać, czyli grody czerwieńskie. Czy te wszystkie narzędzia, o których pan już zdążył tutaj nam wspomnieć, pozwalają stwierdzić, gdzie są te grody czerwieńskie, czym one są, jak one wyglądają na Lubelszczyźnie, bo to one chyba najmocniej w naszej świadomości tej lokalnej utkwiły po lekcjach historii.
11: Film o grodach czerwieńskich na YouTubie, no on przyciągnął największe zainteresowanie, jeśli chodzi o liczbę odsłon, chyba ostatnio tego nie sprawdzałem, może jakiś inny go prześcignął, ale też komentarz. No i tutaj rzeczywiście jest duży problem. Osoby, które się zajmują i na naszym uniwersytecie, to jest głównie Tomek Dziękowski, mój kolega tutaj z Instytutu, który prowadzi badania, ale też we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, no twierdzą, że oni wiedzą, gdzie są te grody czerwieńskie, no i to między innymi jest Grudek nad Bugiem i inne grody, które tam w filmie są pokazane. Oczywiście no, są różne teorie, są różne dyskusje, naprawdę trochę ucieknę od tematu. Ale też te komentarze, które się tam pojawiły, no, poza ich lokalizacją, nadal w jakiś sposób zapewne dyskusyjną, bo póki nie znajdziemy tablicy z napisem tu były grody czerwieńskie, a nie znajdziemy jej, to nauka jest takim wspaniałym obszarem aktywności ludzkiej, gdzie można się spierać. I też było chociażby kwestia nazwy. No, niektórzy od owada dawał czerwony barwnik, a w tym filmie profesor Kokowski zaproponował inną interpretację. To jest właśnie dla nas taki przykład i możliwość pokazania tego, że to jest właśnie, że interpretacje mogą być różne, że nie ma jednej skończonej. Tak? Na tym polega właśnie nauka.
7: I to jest jeden z tych tematów, które można szerzej poznać, obserwując państwa działalność, ale jest też pan dość skromny. Na początku września otrzymaliście nagrodę w Poznaniu. Proszę zdradzić naszym słuchaczom, którzy może nie mieli okazji o tym się dowiedzieć, na czym polega ta nagroda i co dla was ona znaczy.
11: Nagroda jest dla nas bardzo ważna, bo ona pokazuje, że to takie nasze działanie lokalne. Cały projekt jest skupiony na Lubelszczyźnie, sam tytuł o tym mówi, ale też nasze działania są takie i my też staramy się pokazywać tą Lubelszczyznę, mieszkańcom Lubelszczyzny, jako miejsce, gdzie jest archeologia. Nie Egipt tylko, oczywiście fajnie, nie Grecja, ale również Lubelszczyzna, również każdy inny tak naprawdę region tutaj Polski, czy powiedzmy sobie tej północnej Europy, czy północno-wschodniej Europy, wszędzie są rzeczy bardzo interesujące, one są obok nas. A to, że to nasze podejście zyskało to uznanie międzynarodowe, pokazuje, że no, idziemy dobrą drogą. W Poznaniu odbywał się Kongres Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych. W Polsce raczej nie używamy tego sformułowania protohistoryczne. To jest taki okres, gdzie na pewnych terenach nie mamy jeszcze źródeł pisanych i główne te informacje czerpiemy z archeologii. No ale już gdzieś mamy źródła pisane. No można tutaj powiedzieć chociażby okres funkcjonowania Cesarstwa Rzymskiego, tak? Tam mamy już w pewnej klasie historię z dużym wsparciem archeologii oczywiście, no ale u nas jednak mamy ludy, które pisma nie stosowały, więc tak naprawdę no te źródła pisane są tylko źródłami w pewien sposób pośredni. Ale tak odrywając się od wykładu na temat terminologii archeologicznej, to jest to organizacja zrzeszająca archeologów tak naprawdę z całego świata. działająca od 1931 roku, czyli jedna z najstarszych takich organizacji, a na pewno z tych dużych organizacji międzynarodowych najstarszych. I właśnie na każdym kongresie, to są światowe kongresy, to tutaj rzeczywiście mamy i przedstawicieli archeologii europejskiej, i mamy przedstawicieli archeologii z innych kontynentów, mamy i oczywiście Azję, obie Ameryki, mamy Afrykę i mamy tak naprawdę badania, tak może nie szeroko jak nasz projekt zakreślony chronologicznie, no ale te wszystkie pradziejowe, te wszystkie przed Mieszkiem, że tak powiem, okresy tutaj w naszej naszych dziejach były, wchodziły w grę. I na każdym kongresie jest przyznawane kilka nagród w takich kluczowych właśnie kategoriach. Jedną z tych kategorii jest coś, co w języku angielskim nazywa się archeologią publiczną. To jest trochę nieszczęśliwe tłumaczenie, ale my w tą archeologię publiczną się wpisujemy. Właśnie z racji tego, że no, robimy coś nie tylko stricte naukowego, ale właśnie dla społeczeństwa. Taką drugą, że tak powiem, odnogą archeologii publicznej jest to, że się włącza społeczeństwo w działania. Powiedzmy trochę szersze pojęcie niż tylko popularyzowanie. No my dostaliśmy z racji naszego popularyzowania. Temu służą chociażby, i to też jest dla nas bardzo ważne zadanie, które zaczęło się dosłownie kilka dni temu, czyli spotkania. Spotkania, które odbywają się w miastach powiatowych w całym województwie. W miastach na prawie powiatu będą po dwa spotkania. W miastach, które nie są miastami na prawie powiatu, są tylko miastami powiatowymi, będzie jedno spotkanie. No i w Lublinie planowane są trzy spotkania, a w takim wianuszku, czyli w tym powiecie ziemskim, jeszcze dodatkowo jedno. Łącznie tych spotkań będzie 26. Mamy nadzieję, że trafimy do wszystkich osób zainteresowanych. Cieszę się, że o tym możemy porozmawiać, bo to też jest forma informowania o tych spotkaniach. One zazwyczaj odbywają się czy to w lokalnych muzeach, czy to w domach kultury. My tutaj nawiązujemy współpracę z tymi instytucjami. Zazwyczaj jesteśmy mimo przyjmowani i nie ma z tym problemu. Tutaj trochę nas skarżę na Lublin, bo pewne problemy mamy. Oczywiście my mamy tutaj przestrzenie na uniwersytecie, do których możemy zaprosić. Ale właśnie z racji tego wychodzenia chcielibyśmy wyjść też poza uniwersytet. Tylko uniwersytet może sprawiać wrażenie jakiegoś miejsca zamkniętego, jakiegoś miejsca takiego nadętego, a właśnie szukamy miejsc, które byłyby miejscami takimi bliżej tych osób zainteresowanych. Także każdy, kto jest zainteresowany archeologią, chce posłuchać. W ramach tych spotkań są prelekcje tutaj naszych pracowników i one są takie mocno skoncentrowane na tej lokalności ponownie. Nie, że ktoś przyjedzie, powiedzmy, na zachód Lubelszczyzny i będzie opowiadał o Chrubieszowie, tylko że będzie opowiadał o tej właśnie zachodniej części w samym mieście, a jeśli albo bardziej tak szeroko o okolicach tego miasta i pewnych wydarzeniach, które miały tam miejsce. To rzecz jasna też jest związane, każdy prelegent ma jakąś swoją energię, zainteresowania, nad czymś bardziej się skupi, to nigdy nie będzie temat zamknięty, ale to jest okazja, żeby spotkać się z archeologiem, żeby posłuchać, żeby zobaczyć też, co my w tym projekcie proponujemy. Te różne rzeczy, o których mówiłem, książka, będąca takim przewodnikiem dla uczniów szkół podstawowych, filmy, geoportal, gra terenowa, to o tym wszystkim też tam wspominamy, pokazujemy, zachęcamy do korzystania. No jeszcze tak naprawdę pewnym sukcesem, pewnym znacznikiem sukcesu tego projektu jest to, że ludzie rzeczywiście będą z tego korzystać, a nie, że my to zrobimy, rozliczymy i wszyscy będziemy zadowoleni, ale tylko z tego, że to rozliczyliśmy.
5: Więcej szczegółów na temat projektu i jego działalności znajdziecie m.in. na Facebooku, na profilu Od Epoki Kamienia po Wielką Wojnę, Archeologia Lubelszczyzny. Piszemy też o tym więcej na sk.pl.
1: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn Reporterów SK Lublin. W tym wydaniu o archeologii województwa lubelskiego. Powiemy m.in. o tym, czym zajmowali się pierwsi ludzie, którzy przybyli przed wieloma tysiącami lat na tereny obecnej Lubelszczyzny.
1: SK Lublin.
13: Rozmawiamy z panią profesor Haliną Taras z archeologii na UMCS. Dzień dobry pani.
14: Witam serdecznie. i pana, i państwa.
15: Nie będę ukrywał, że jestem też absolwentem archeologii, więc muszę tutaj od razu zauważyć, że nie będę za bardzo obiektywny w rozmowie z panią profesor, która zresztą była moją promotorką na pracy licencjackiej. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o najstarszej historii, o prehistorii województwa lubelskiego. Powiedzmy o tym, jak wyglądały te najdawniejsze ludy, które się tutaj u nas pojawiły, czym się zajmowały, jak sobie radziły w kolejnych epokach naszej historii. Chyba zaczniemy od początku, od najstarszych zabytków, prawda, archeologicznych.
14: Oczywiście to jest bardzo szeroki temat, a przynajmniej dla mnie, które... Ja też nie jestem obiektywna, ponieważ pracuję w tym zawodzie od początku, od ukończenia studiów. Jest ten zawód przy okazji moją pasją, więc jak to bywa z pasjonatami, człowiek subiektywnie, emocjonalnie podchodzi do wielu zdarzeń, do wielu tematów. Wracając do początków osadnictwa na Lubelszczyźnie, spodziewamy się, że jest bardzo odległe. Znaczy mówię spodziewamy się, bo te najstarsze ślady nie są za dobrze udokumentowane, ale mamy przesłanki, aby sądzić, że jakieś grupy, większe lub mniejsze, a czy nie za duże w tamtych czasach, zapuszczały się w regiony Lubelszczyzny, no jeszcze w paloncie środkowym, czyli powiedzmy sobie, no to jest epoka, która się datuje od 300 tysięcy do 40 tysięcy lat temu, no ale załóżmy, że to nie były aż tak stare, czyli nie w początkach, ale może gdzieś w połowie czy przy końcu tego okresu, w jakichś bardziej sprzyjających odcinkach czasu przybywali tutaj ludzie. Mówiąc o tych bardziej sprzyjających, no mam na myśli to, że to nie był stabilny czas w dziejach Ziemi i w dziejach ludzkości, ponieważ wiązał się z epoka lodowa, więc ze zmianami klimatycznymi, z ochłodzeniami, ociepleniami w tych najbardziej zimnych okresach, no te tereny były niedostępne. Ale to są tylko przesłanki. Powiedzmy, lepiej udokumentowane mamy już ślady pobytów w tak zwanym górnym paleolicie, czyli mniej więcej do tego 40 tysięcy lat temu. I tutaj przypomnę, czy może powiem o dwóch takich ważnych stanowiskach, bo to ciągle jest epoka lodowa i ciągle nie ma tutaj stabilnego osadnictwa. Pierwsze z nich to jest w Górze Puławskiej. Góra Puławska, no, obecnie po drugiej stronie Wisły, ale też pamiętajmy, że Wisła też zmienia swoje koryto. I to jest takie obozowisko, które dokumentuje najstarsze osadnictwo Homo sapiens sapiens, czyli tego gatunku, którym my reprezentujemy ludzie współcześni. To też jest ciekawe, że to stanowisko, czy to obozowisko było badane i jeszcze jakoś tam odsłonięte w okresie międzywojennym przez archeologów warszawskich. I też zabytki z tych badań są w Warszawie. Co my tam mamy? No więc różne narzędzia, naturalnie krzemienne narzędzia, ale też kości zwierząt, na które polowali ówcześni ludzie, polowali ci łowcy, no często mówimy tak trochę łowcy mamutów, ale przecież nie tylko mamuty były tym zwierzętem łownym, ale też na przykład konie, czy inne stadne zwierzęta, które te polowania były takie spektakularne, ale jeśli się jedno zwierzę upolowało, to tego mięsa było całkiem sporo. No więc no mamy na przykład ogniz, mamy po prostu zestawy narzędzi, kości tych zwierząt łownych. Drugim takim stanowiskiem, o którym chcę przypomnieć, czy też to jakoś tak powiedzieć Państwu, to jest, no, jest ono znacznie młodsze. Ono, powiedzmy, jest młodsze o te 25 tysięcy lat, bo datowane jest na około 14-13 tysięcy lat przed Chrystusem. I chodzi tutaj o takie obozowisko z miejscowości Klementowice. Obozowisko, w którym też zaobserwowano kości zwierząt, też między innymi koni, oraz narzędzia krzemienne naprawiane, czy też ślady obróbki, krzemienia po to, żeby jakieś narzędzia wyprodukować. Też jest taka jedna ciekawostka dotycząca tego stanowiska. Otóż stwierdzono tam też obecność ochry. To jest taki najstarszy barwnik, związek żelaza, kopalny zresztą. Te kopalnie ochry no, są faktem hematytu, powiem ochry hematytu, są faktem jeśli chodzi o pasmo Gór Świętokrzyskich i były wydobywane jeszcze właśnie, wiemy, że na pewno były wydobywane w schyłkowym paleolicie. I tam jest taka bryłka, która ma ślady tak jakby ozdób, no, czy my może nadinterpretowujemy to, ale być może jest to rodzaj takiej ozdoby zachowanej właśnie w tamtym miejscu. Oczywiście takich pozostałości pobytów tych łowców, czy łowców mamutów, czy do tych dużych zwierząt, czy koni, ale też reniferów, bo pamiętajmy, że no, klimat się zmienia, środowisko się zmieniało i też gatunki zwierząt w różnych odcinkach też zmieniały się, w zależności od tego, jakie było pożywienie, jakie było środowisko. Takich pozostałości, takich obozowisk, śladów narzędziowych, pracowni, no mamy bardzo dużo już na Lubelszczyźnie, na przykład w tych rejonach zwydmionych, bo często ci ludzie w takim środowisku się osadzali, bo było sucho, powiedzmy sobie szczerze, że były to tereny bezpieczne powyżej tych zalewowych obszarów. Dokumentują to rozmaite krzemienice tak zwane, czyli takie pola, na których obserwujemy dużo rozmaitych artefaktów krzemiennych, czy też odpadków, czy też takich zabytków, które dokumentują poszczególne fazy procesu produkcyjnego, czy wreszcie narzędzi. Tam też często mamy też i paleniska, czyli były to takie obozowiska, czy też takie niezbyt może trwałe osady, które w tamtym czasie zakładali ci ludzie.
15: Bo tutaj zaznaczmy, że my cały czas mówimy o tak zwanych grupach łowiecko-zbierackich. To jeszcze nie były te grupy ludzi, które zakładały osady, tylko to byli po prostu ludzie w małych grupach, którzy przechodzili z miejsca na miejsce, którzy po prostu szukali jedzenia.
14: Słuszna uwaga, my jesteśmy cały czas w starszej epoce kamienia, czyli jeszcze przed takim stałym osadnictwem i przed nauczeniem się przez człowieka tych sposobów produkcji żywności. Tutaj cały czas mamy żywność, którą trzeba zdobyć z natury, czyli polując na zwierzęta, łowiąc je, czy też używając jakiejś broni ostrej, czy też zbierając naturalne jakieś pokarmy roślinne, czy na zwierzęce, przez zbieractwo muszli. Muszle były też ważnym pokarmem w tamtym czasie. I to jest ten czas, kiedy jeszcze ten człowiek no, nie zagrzewał miejsca długo w jednym środowisku, tylko no, poszukiwał tych pokarmów i jak zwierzęta wędrowały, to i człowiek za tymi zwierzętami musiał się przemieszczać, żeby mieć cały dopływ do jedzenia, powiedzmy sobie. Ale to jest też czas, kiedy no, nie tylko polowano, oczywiście mamy ślady na jakieś potrzeby estetyczne, pojawią się ozdoby, czy z muszli, czy z bursztynu w tym czasie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ci ludzie się bawili, jakie mieli formy rozrywki, ale też już u schyłku paleolitu są pierwsze, u nas na Lubelszczyźnie, bo oczywiście w innych obszarach i wcześniej, ale mam pierwsze jakieś pochówki, więc no to jest też taki dla archeologa ważna płaszczyzna do badań kultury tego człowieka. Natomiast najciekawsze tak naprawdę, to co się dzieje tutaj, zaczyna się w momencie pojawienia się rolników. Czyli od tego czasu, kiedy żywność jest produkowana i z tą produkcją żywności wiąże się też no, takie zasiedlenie trwalsze poszczególnych obszarów, no wyobraźcie sobie Państwo rolnika, który będzie wędrował, no hodowca bydła może, czy też zwłaszcza jakiś owiec, czy kóz, czyli tych takich stworzeń, które można wypasać właśnie w taki sposób wędrowny. Ale jeżeli się ziemię uprawia, no to trzeba tutaj pilnować tego, co tam się na tej ziemi posiało, zasiało, i żeby zebrać możliwie najlepszy plon. I to jest też czas, kiedy no, stopniowo zauważamy powiększanie się tych areałów osadniczych, produkcja żywności, ale też ta żywność produkowana to nie był jedyny posiłek, bo w dalszym ciągu korzystano z darów natury. Dawała czasami, no, jeśli żywności było dosyć, no to miało to wpływ na wzrost demograficzny. W związku z tym poszerzały się też stopniowo jakieś te takie ekumeny, w których człowiek gospodarował i żył.
15: Wspomniała Pani o tym, że przyszli rolnicy. Zauważmy tutaj, że faktycznie ta technologia rolnictwa została tutaj przyniesiona przez innych mieszkańców. I jak archeologia, jak historia to tłumaczy? Skąd oni się tutaj wzięli?
14: No tutaj też już jakichś nowych mitów nie tworzymy, ponieważ od dawna wiemy, że to ci ludzie przywędrowali z południa przez Kotliny Karpackie, przez Brawę Morawską, przez Kotliny Karpackie, no konkretnie z Moraw, czy też no, z rejonów tam słowacko-węgierskich i właściwie przyszli już z pewnym takim pakietem umiejętności. To nie jest tak, że oni tutaj musieli startować od zera. Oni wiedzieli, w jakich obszarach im się najlepiej mieszka. Szukali na przykład lebrzyznych, wyżyn lesowych, takich miejsc, które nie były jakimś takim starym, gęstym borem zajęte, porośnięte, tylko jakimiś świetlistymi dąbrowami, gdzie no, łatwiej było te tereny jakoś kolonizować. A więc wiedzieli, jak sobie radzić w takim właśnie środowisku wyżyn lesowych, bo z takich właśnie obszarów przybyli. Mieli określony już taki zasób umiejętności. Ta gospodarka rolna była dosyć prosta, no bo to była na początku taka kopieniacza uprawa ziemi. No, dopiero trzeba było tam za 2-3 tysiące lat, żeby powiedzmy upowszechniła się taka gospodarka, no może około powiedzmy 1,5-2 tysięcy, przesadziłam z tymi trzema, żeby się taka gospodarka bardziej no, złożona upowszechniła, czyli z wykorzystaniem siły pociągowej zwierząt, ale o tym za chwilę. Były te społeczności, które jak nazywane są, bo to nie tylko na terenach polskich, ten typ kultury, czy ten typ gospodarczy się pojawia, społeczności kultury ceramiki linearne, czy tu u nas księgowej rytej. A więc uprawa podstawowych zbóż, pszenicy, jęczmienia, kilku gatunków, no i chów zwierząt, czyli krowa głównym tym było tym zwierzęciem ważnym, ale też i drobniejsze, typu koza, owca, też i świnia, może ta hodowla świni też nabierała znaczenia w późniejszym czasie. No ale też umieli, mieli też pewne techniczne umiejętności nowe, a więc produkowali naczynia ceramiczne, to było coś nowego na tym terenie, jak też potrafili produkować przędzę, czyli uprawiali taką roślinę jak len, ale też i wełna zwierzęca była podstawą do produkcji nici, a dalej z tych nici na prostych krosnach wytwarzano płaty tkanin. No i wiele jeszcze innych roślin ważnych, na przykład strączkowe niektóre rośliny, groch, czy też no, mak również w tym czasie jest znany. No też do końca nie wiem, na ile to było uprawiane, na ile pozyskiwane z natury, no ale, o maku jeszcze Państwu powiem troszeczkę przy innych zagadnieniach, bo no, to jest nie tylko roślina, której można, nie wiem, olej produkować, nie mamy dowodów na to, że w tym czasie to, tak wykorzystywano, ale przecież mamy, jest to też roślina lecznicza, która była no i powiedzmy sobie rytualna. W późniejszych czasach to bardzo ładnie jest widoczne, kiedy ten opium smaku odgrywało ważną rolę w różnych religijnych obrzędach.
15: A pani profesor, jak wyglądał w tamtym okresie obrządek grzebalny? Bo to jest ta dziedzina ludzkiego życia, z której my archeolodzy dużo się dowiadujemy.
14: No też w tamtym okresie, czyli no, też szeroko trzeba tego podejść, ten obrządek pogrzebowy też się zmieniał w różnych kręgach kulturowych. No, wynikało to z tradycji, z systemów religijnych, jakie tworzyli ci ludzie, więc sposób traktowania zmarłych, zwłok zmarłych, no, był ściśle związany, podobnie jak i dzisiaj, z naszymi wierzeniami, w dużej mierze tego zależy. Wobec na Neolicu no, obowiązywała taka zasada niepalenia zwłok. Nie w Neolicie w tym czasie, i wczesnym Neolicie i troszeczkę później. Zdarzały się oczywiście, były wyjątki od normy. Od tej normy wcześniej w mezolicie, czy też jeszcze w słuchu paleolitu mamy lepsze przykłady, na przykład ciałopalenia z północno-wschodniej Polski, czy z centralnej. Ale w epoce neolitu stosowano inhumację. To takie, chciałabym, jest to też taki wyraz, czy manifest wierzeń tych wielką bogini, wielką matkę, czyli składano zmarłych, niespalonych w pozycji embrionalnej najpierw, czy takiej płodowej, powiedzmy sobie, by powrót do łona bogini, matki, który umożliwiał, może tak jak sobie wyobrażamy w przekonaniu tych ludzi, jakieś powtórne narodziny. I ten sposób chowania zmarłych w zasadzie obowiązuje przez cały neolit, młodszą epokę kamienia i również początki epoki brązu. Dopiero właśnie później, w młodszych odcinkach epoki brązu, no gdzieś tam z XIV-XIII wiek i następne, następuje taka no, rewolucyjna zmiana w podejściu do tych rytuałów grzebalnych z korzyścią dla ciałopalenia.
5: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego.
16: Radio.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

posiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tym.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.